0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy wspólną podróż. Dzisiaj w programie Cherry rozwija produkcję robotów i bardzo ważny temat. Okres próbny dla nowych kierowców. Przed nami zmiany. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Będzie dodatkowy etap po uzyskaniu prawa jazdy dla zdobywających je po raz pierwszy. Jego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W tym czasie nowi kierowcy będą musieli przestrzegać dodatkowych obowiązków i ograniczeń. Przepisy wejdą w życie 3 września. Od tego dnia każda osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostanie objęta okresem próbnym. Osoby, które uzyskają prawko wcześniej, nie będą nim objęte. Dla kierowców pełnoletnich będzie on trwał, tenże okres próbny, 2 lata. Dla tych w wieku między 17 a 18 rokiem życia 3 lata. Jeżeli kierowca w czasie okresu próbnego popełni 2 wykroczenia z określonego w ustawie katalogu, a oba zostaną prawomocnie rozstrzygnięte, starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata.
0: Aktualności.
1: A chodzi m.in. o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, prowadzenie po użyciu alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km na godzinę, złamanie zakazu wyprzedzania, naruszenie zasad pierwszeństwa przejazdu, przejazdu mimo czerwonego światła, niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem, niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym. Za złamanie na przykład 3 z wymienionych wykroczeń osoba z nowym prawem jazdy straci uprawnienia. Dla kierowców objętych okresem próbnym wprowadzony zostanie też niższy limit punktów karnych wynoszący 12 punktów. Jego przekroczenie nie będzie jednak oznaczało automatycznej utraty prawka. Wystarczy godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Przez okres próbny cały okres początkujący kierowca będzie zobowiązany do zachowania absolutnej trzeźwości. Limit będzie wynosił dokładnie 0,0 promila alkoholu we krwi oraz 0,0 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. I na koniec zmiana tematu. Cherry rozwija produkcję robotów.
0: Ciekawostki.
1: Producenci aut coraz śmielej tworzą i testują humanoidalne roboty, które zaczynają powoli wykonywać zadania powierzane wcześniej ludziom. W trend wpisuje się także chiński koncern Cherry, którego dział robotyki przygotowuje się do oferty publicznej, by na przykład pozyskać środki na przyszłe inwestycje. Firma dostarczyła już ponad 3000 robotów na całym świecie, działając w ponad 60 krajach i regionach. Przedsiębiorstwo planuje dostarczyć tylko w przyszłym roku 10 tysięcy humanoidalnych maszyn. Co ciekawe, firma wdrożyła już 110 robotów policyjnych w wielu chińskich miastach, gdzie pełnią funkcje dotyczące zarządzania ruchem drogowym lub też kierowania tłumem. Małą, dosłownie małą próbkę mogliśmy zobaczyć na początku sierpnia w Jeleniej Górze oraz w Kamiennej Górze, gdy mały robot skradł show jeleniogórskiemu dealerowi chińskiej marki. Dziękuję, dziś w programie to wszystko, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Rewolucja w szkolnych jadłospisach. Od września wchodzą surowe zasady żywienia dzieci. Co zniknie ze szkolnych sklepików?
2: Produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe.
1: Puma pod Wałbrzychem to mistyfikacja. W sieci opublikowano nagranie z lisem.
3: W sprawie zostały przesłuchane do tej pory 2 osoby.
1: Zakazy nad Bobrem wciąż aktualne, choć sytuacja na rzece stabilna, służby nie odpuszczają. Sprawdźmy, czego nie wolno mieszkańcom.
4: Wchodzić do wody, łowić ryb, poić zwierząt, a nie używać łodzi.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zapraszam na informacje. Puma pod Wałbrzychem była mistyfikacją. W sieci opublikowano nagranie z lisem. Niebezpieczna puma miała się pojawić w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego, ale opublikowane potem nagranie wskazuje, że w tym miejscu znajdował się lis. Policja ze Świdnicy sprawdza okoliczności tego zdarzenia.
3: Aspirant Magdalena Ząbek, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Świdnicy. W tej sprawie prowadzone są czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. W sprawie zostały przesłuchane do tej pory 2 osoby. Policjanci tutaj dalej wykonują czynności.
1: Przypomnijmy, zdjęcie rzekomej pumy wywołało niepokój wśród mieszkańców i reakcję lokalnych służb. Leśnicy apelowali o ostrożność. Rozpoczęto sprawdzanie terenu, a przedstawiciele samorządów i służb zwołali sztab kryzysowy. Sprawą zajęła się świdnicka policja.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Sytuacja na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku jest stabilna, ale surowe zakazy dla mieszkańców i wędkarzy wciąż obowiązują. Państwowe służby prowadzą intensywny monitoring.
4: Trwa walka z przemieszczaniem się osadów. Spółka Tauron Ekoenergia montuje na rzece specjalne kurtyny przeciwmułowe. Po ostatnich intensywnych opadach deszczu Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał dodatkowe interwencyjne próbki wody do badań. Eksperci czekają teraz na szczegółowy raport z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który określi skład chemiczny osadów. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska przypomina, że nadal obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z wód Bobru od zapory w Pilchowicach do granicy zbiornika Rakowice. Zatem nie wolno wchodzić do wody, łowić ryb, poić zwierząt, a nie używać łodzi. Co ważne, zakaz ten nie dotyczy samego jeziora Rakowickiego. Obostrzenia zostaną zniesione dopiero wtedy, kiedy badania potwierdzą, że woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
1: Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy mają ograniczyć dostęp do produktów o niskiej wartości odżywczej i poprawić jakość posiłków. Mówi pediatra Anna Liber, kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka.
2: Można dużo zrobić na terenie szkoły. Mówi o takich regulacjach prawnych i taki jest cel rozporządzenia sklepikowego, które będzie wchodziło od 1 września, które jest takim dobrym krokiem w kierunku kształtowania takiego dobrego środowiska żywieniowego. Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok, natomiast trochę trudniej regulować środowisko poza szkołą, bowiem rzeczywiście dzieci, które już same wracają do domu, często wstępują do lokalnych sklepików i dokonują tam wyborów.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec chowaniem się przed fotoradarem, rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem, francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
3: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
4: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
3: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
5: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
6: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
2: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
2: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
8: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa i to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej i to widać też na rynku.
9: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
8: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
2: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Jeszcze dodalibyśmy pełna słońca bez końca i byłby komplet, a słońce to się dzisiaj przyda, bo więcej będzie chmur na niebie i mała ilość przejaśnień i do tego deszczowy dzień będzie i chłodny. Od 18 do 23 stopni, ale za naszym działem meteo od razu uprzedzamy, jutro będzie przyjemnie, jutro będzie piękniej, więc byleby jakoś do jutra. A dzisiaj co my tutaj mamy za dzień? W ogóle 26 sierpnia jest, środa jest. Kłaniamy się nisko, to Muzyczne Radio, to Radek Bajor, witajcie.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Tak, powiedzieliśmy, że pogoda nie jest najpiękniejsza dzisiaj, że trochę przypomina jesień i od razu się pojawiły głosy, co my tutaj wywołujemy i siejemy defetyzm. Pewnie będzie tak, że wykraczemy i jesień będzie. Nie, nie, to nie my wywołujemy jakieś historie typu, a niechże jesień przyjdzie. Takich mocy nie mamy, my tylko opisujemy rzeczywistość za oknem, a jaka rzeczywistość jest, to każdy z nas widzi zdecydowanie. Nie, to nie my, to przyroda. 12:30 po 6:00 to był Tom Gregory i Footprints, a teraz taka przypominajka, żeby robić tak, żeby cię cieszyło. Kamil Bednarek, Staszek z Gór. Za moment u nas kalendarium.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Tak, daj uśmiech komuś innemu, to jest środa i jemu się uśmiech należy. Jest 26 sierpnia, jest 127 dni do końca roku, a imieniny mają Joanna, Natalia i Sandra. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Wschód słońca, uważamy to za skandal, jest już o 6.01, zachód słońca o 19.56, a dzień krótszy jest od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 37 minut. Będzie trwał 13 godzin i 55 minut. Zaglądamy sobie do kalendarza, w którym odnotowywane są fakty ze świata muzyki, a w nim zapisano, że 88 lat temu urodził się Jet Black, współzałożyciel i perkusista formacji The Stranglers. Zmarł w roku 2022, mając lat 84. W 1941 roku urodził się Chris Curtis, perkusista i wokalista formacji The Searchers. Następnie założył w formację Roundabout, która następnie z kolei zmieniła nazwę na Deep Purple, lecz już bez udziału Curtisa. Curtis odszedł w roku 2005, mając lat 63. Tadeusz Nalepa urodził się 83 lata temu. To założyciel, wokalista, gitarzysta w formacji Blackout, istniejącej do 67 roku, a następnie w zespole Breakout. Nagrywał również albumy pod swoim własnym nazwiskiem. Zmarł w roku 2007, mając lat 63. W 1946 roku urodził się Mark Snow, kompozytor i autor muzyki do wielu filmów i seriali. Zmarł w roku 2025, mając lat 78. Michael Chitwood, klawiszowiec formacji Tipo, dzisiaj obchodzi 72 urodziny, a dr Alban skończył dzisiaj 69 lat. To piosenkarz i producent muzyczny. Danny White, klawiszowiec formacji Matt Bianco, skończył 67 lat, a 66 lat temu urodził się Branford Marsalis, saksofonista i kompozytor jazzowy. Jim Beard, pianista jazzowy, kompozytor, aranżer muzyczny i producent, klawiszowiec w zespole Steely Dan, urodził się 66 lat temu. Do największej orkiestry świata odszedł przed 2 laty, w marcu 2024 roku. Shirley Manson, wokalistka grupy Garbage, urodziła się 60 lat temu, a 57 lat skończył dzisiaj Tomasz Lipa-Lipiński, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Jest członkiem lub był członkiem takich formacji jak She, Skywalker, Illusion, Lipali i Acid Drinkers. W roku 2004 do największej orkiestry świata odeszła śpiewacz Smooth Operator Laura Branigan, piosenkarka pop urodzona w roku 1952, odeszła mając lat 52.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 26 sierpnia historia odnotowuje fakty następujące. W 1945 roku w Wałbrzychu rozegrano jeden z pierwszych po wojnie mecz piłki nożnej na stadionie Nowe Miasto. Klub sportowy Omtur wygrał wtedy z Przemysłówką 5-0. W roku 1945 zostały zabezpieczone, zrabowane przez hitlerowców dzieła sztuki z Muzeum Narodowego w Warszawie i z Krakowa. Były one przechowywane w Bibliotece Szawgoczów w Cieplicach.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

No tak, wrzesień nadciąga to i szaro za oknami. Środa, 26 sierpnia jest, jutro będzie ładniej, o tym już mówiliśmy, a dzisiaj to trzeba po prostu wziąć i przetrwać i cieszyć się tym, co dane jest nam. Zawsze mogłoby być bowiem gorzej, mogłoby być 8 stopni, mogłoby wiać i mogłoby lać i mogłoby być stormowo. A tak to mamy taką pogodę jak nad Bałtykiem teraz, za oknem, na Dolnym Śląsku.

0: Bananarama i Richard X i Venus and Up. My patrzymy na zegarek i wychodzi nam, że jest 6:31 i to jest właściwa pora, żeby sprawdzić, co ważnego wydarzyło się w regionie i sprawdzić, co nas dzisiaj czeka, jeśli chodzi o pogodę. Zatem pozwólcie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
0: Od 10 do 13 stopni na naszych termometrach to teraz. Później będzie niewiele więcej, od 18 do 23 to nie są temperatury letnie, ale jutro będzie lepiej. A dzisiaj musimy cieszyć się tym, co mamy, a mamy raczej pochmurne niebo i małe szanse na przejaśnienia, ale te też na niebie się dzisiaj mają pojawić. Pojawi się również i deszcz w ciągu dnia i wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjny pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Wydaje się być optymalny. 1019 hektopaskali teraz na barometrach w regionie i ono na tym poziomie pozostanie. Biometr mamy dzisiaj korzystny i taki ma być do końca dnia, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest albo bardzo dobra, albo jak na ziemi kamiennogórskiej, dobra. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
4: Wielki finał akcji Bezpieczne Wakacje w Jeleniej Górze. W tym raporcie także 80 milionów złotych dla dolnośląskich wsi.
5: Lokalnym liderem w regionie jest podwrocławska gmina Długołęka.
4: I drogowy paraliż w Świdnicy.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek stolica Dolnego Śląska, gdzie służby udaremniły ogromny finansowy przekręt na zamówieniach dla wojska. Zatrzymano dwóch przedsiębiorców, którzy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na 20 milionów złotych.
6: W rozpracowaniu i zatrzymaniu podejrzanych biznesmenów wzięły udział służby z Wrocławia. To Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Żandarmeria Wojskowa. To efekt śledztwa w sprawie dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Jak tłumaczy Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Skarbowej, oszustwo doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na ponad 20 milionów złotych. W latach 2023-2024 zatrzymani przedsiębiorcy wygrali przetargi na dostawę wyposażenia dla wojska. Mieli dostarczyć sprzęt niezgodny ze specyfikacją określoną w zamówieniu, zataić tę niezgodność, by zarobić. Czynności procesowe prowadzono na terenie Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Zatrzymani działali w branży usług i sprzedaży hurtowej. Przeszukania przeprowadzono w miejscu ich pracy, w ich domach i w czwartej regionalnej bazie logistycznej we Wrocławiu. Służby zabezpieczyły obszerny materiał dowodowy. Sprawę nadzoruje prokuratura w Poznaniu, a biznesmeni usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym nieruchomości, gotówkę i wierzytelności na rachunkach bankowych o łącznej wartości ponad 45 milionów złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Blisko 80 milionów złotych trafi w przyszłym roku do dolnośląskich wsi w ramach Funduszu Sołeckiego. O tym, na co wydać te pieniądze, zdecydują sami mieszkańcy 113 gmin w regionie. Co ważne, wydatki te częściowo zrefunduje budżet państwa.
5: Świetlice wiejskie, nowe place zabaw, boiska, nawet defibrylatory. Lista potrzeb, które mieszkańcy mogą sfinansować z Funduszu Sołeckiego, jest bardzo długa. Mechanizm działa prosto. Ludzie zgłaszają pomysły na zebraniach wiejskich, gmina je realizuje. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że to idealne połączenie publicznych pieniędzy z ludzką inicjatywą. Dzięki funduszowi powstają inwestycje najbliższe ludziom, od małych remontów po wydarzenia integracyjne. To także świetna okazja dla samorządów na pozyskanie rządowego wsparcia finansowego, wyjaśnia wojewoda. To wsparcie jest realne. gminne. Tylko w tym roku do 111 gmin na Dolnym Śląsku wróci ponad 18 milionów złotych za zadania wykonane w zeszłym roku. Państwo zwraca w zależności od zamożności gminy od 20 do nawet 40% kosztów. Lokalnym liderem w regionie jest podwrocławska gmina Długołęka. Tamtejszych 41 sołectw w przyszłym roku wyda na własne projekty ponad 2 miliony złotych. W planach jest m.in. budowa boiska w Brzezi Łące oraz parku kieszonkowego w Długołęce. Popularność tego programu rośnie w całym kraju. Korzysta z niego już ponad 3/4 uprawnionych gmin w Polsce. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
4: Przed nami ostatnia w tym roku edycja akcji Bezpieczne Wakacje, organizowanej przez Jeleniogórską Straż Miejską. Tradycyjnie na uczestników czekać będą przedstawiciele wielu służb, instytucji i organizacji. Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy, nauki, mówi Artur Chmielewski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej.
7: Zapraszamy na zakończenie akcji Bezpieczne Wakacje i rozpoczęcie bezpiecznej drogi do szkoły, które odbędzie się na Placu Piastowskim 28 sierpnia od 10 do 13. Będą służby mundurowe i ratunkowe oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo. Ale nie tylko. Będzie wiele atrakcji, a między innymi symulator jazdy samochodem rajdowym. Cieplice, Plac Piastowski. Do zobaczenia.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: I na koniec utrudnienia w ruchu w związku z ostatnim etapem remontu ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Świdnicy. W najbliższy czwartek przejazd przez rondo nie będzie możliwy. Drogowcy zamkną skrzyżowanie w godzinach od 7.30 do 20.00. Kierowcy muszą się przygotować na zmiany w oznakowaniu i korzystać z wyznaczonych objazdów.
8: Dojazd do ulicy Bogusza Stęczyńskiego od strony ulicy Waleriana Łukasińskiego będzie możliwy przez teren szutrowego parkingu oraz tymczasową drogę gruntową prowadzącą do ulicy Stęczyńskiego. Z kolei dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego od strony ulicy Bogusza Stęczyńskiego zostanie poprowadzony przez ulicę Bolesława Krzywoustego. W przeciwnym kierunku obowiązywać będzie analogiczna trasa. Natomiast dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego od strony ulicy Henryka Pobożnego będzie możliwy przez ulicę Władysława Łokietka. Ruch pojazdów ciężarowych będzie kierowany na objazdy drogą krajową nr 35 przez funkcjonariuszy policji. Patrole będą zlokalizowane w rejonie skrzyżowań drogi krajowej nr 35 z ulicą Bogusza Stęczyńskiego oraz ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Władysława Andersa. Służby apelują do zmotoryzowanych o stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, we are Vomero and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Nie potrafię przestać.
1: Mam wrażenie, że Shreka ogląda połowa męskiej części populacji o tej porze zaglądając do lustra. Za 16:07 to był Lord, to był Shrek 2.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
1: Raz jeszcze, ale tym razem mówimy krótko. Jest kwadrans przed siódmą, inaczej za 15:07. Jak na siódmą do roboty, to trzeba wstawać. Ava Max teraz. Oh my God, what's happening? Oh my.

No właśnie na zadawane pytanie, cóż tutaj się wydarzyło, to my nie znamy odpowiedzi, ale za to znamy odpowiedź na pytanie, cóż się dzisiaj wydarzy, bowiem za chwilę u nas pojawi się najświeższy, jedyny prawdziwy horoskop, który zawsze się sprawdza, ale zanim to jeszcze Francesco Gabbani, Summer Fun.

0: Horoskop na cały dzień.
1: No to sprawdzamy, co tam nas czeka w tę jakże piękną środę. Barany, drogie do obowiązków, będą podchodzić dzisiaj sennie i leniwie. Możliwe słabsze samopoczucie. Byki, ktoś stanie się bardzo wymagający, ale byki będą pewne zasadności swoich działań. Bliźnięta czeka dzień bez fajerwerków, w różnych sprawach bez sensacyjnych zmian. Raki, wolny czas warto poświęcić jak najatrakcyjniej. Trzeba się oderwać od codzienności. Lwy, od dziś będą na wszystko patrzeć z większym optymizmem i wszystko zacznie im się udawać. Panny, uwaga na kopiących pod wami dołki. Od tego może wiele zależeć, a ktoś nie będzie miał skrupułów. Wagi będą tryskać energią, spełnią wszystkie oczekiwania, nawet te najbardziej wygórowane. Skorpiony, wszystkie błahostki odstawią dziś na bok, skupią się na sobie i swoim zdrowiu. Już pora. Strzelce mają przed sobą świetny dzień, ktoś będzie oczarowany waszym urokiem i osobowością. Koziorożce stawią czoła nowym wyzwaniom i przeciwnościom. Możliwy nagły wyjazd. Wodniki nie powinny dzisiaj stawiać wszystkiego na jedną kartę. Ryzyko się nie opłaci. Ryby będą mogły z powodzeniem wprowadzić zmiany w swoich planach, także weekendowych. A to dzisiaj, to środa, 26 dzień sierpnia, Międzynarodowy Dzień Psa jest i Święto Brokatu. Przy czym przypominamy, może się zainteresować wami policja albo Straż Ochrony Zwierząt, jeżeli swojego psa będziecie z tej okazji posypywać brokatem. Nie wypada. Imieniny zaś mają Joanna, wrażliwa i kulturalna, Natalia, wrażliwa i subtelna, no i Sandra, urokliwa, zmienna, ale pewna siebie. Osoby urodzone 26 sierpnia są spostrzegawcze i przekonujące. Ich atutem jest intuicja. Łatwo zdobywają sympatię ludzi, nie wywyższają się i potrafią przewidzieć rozwój wydarzeń. Nie lubią konfliktów i ryzyka. Odważnie walczą o sprawy rodziny i potrafią zapewnić bliskim godne utrzymanie. Szczęśliwa dla nich cyfra to 7, kamień szlachetny agat, a sprzyjający im znak zodiaku – waga.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co tam na drogach. Na drogach od czasu do czasu może się pojawić odrobina deszczu. Dzisiaj i teraz te pierwsze krople deszczu powodują, że może być ślisko, bo wiążą kurz i wtedy powstaje cienka warstwa błotka i naprawdę o tragedię nie jest wtedy trudno. A poza tym Białęd korzystny, więc warunki dojazdy do waszej koncentracji są całkiem niezłe. Do tego wszystkiego dokładamy całkowity brak informacji o utrudnieniach, które by spowodowały, że gdzieś nie dojedziecie, albo że gdzieś będziecie dojeżdżali wolniej niż zazwyczaj. A czwórka czysta przejezdna na odcinku zarówno dolnośląskim, opolskim, śląskim i dalej krakowskim, aż do Rzeszowa. S8 czysto i spokojnie. Autostradowa obwodnica Wrocławia, nawet ruch mniejszy niż zwykle, proszę bardzo. S3 nad morze też przejezdna i też czyściutko i też się nic nie dzieje. Jeśli chodzi zaś o S5, to tam też bez kłopotów. No chyba, że czegoś nie wiemy. To wy nam podpowiedzcie. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, tu Tomasz Organek. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw. Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
4: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
3: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
2: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr. To grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40, tu bez zmian. Z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to pierwszy jednak mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone, mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
7: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
6: Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu. Przed Polkami dziś dzień przerwy. Jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami oraz Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki i sensacji doszło w Lińcu. Tam 4 bramki różnicy. W 2 meczu odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans Lask do fazy głównej Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak, a awans przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen, tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medale. Martyna Klat wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie bronić tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
1: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
6: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów, a zawody ruszają punktualnie o 9:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Wild celebration today.

0: Ze świata muzyki proszę informacja, w niedzielę w Chorzelach, nie wiem gdzie są Chorzele, ale pozdrawiamy, odbyło się święto mleka i chleba, zdarzają się takie święta. Jednym z punktów wydarzenia była wieczorna dyskoteka, którą DJ prowadził bezpośrednio z kombajnu. Kombajn nazywał się Bigos Bison i był zaparkowany tuż obok sceny. Gdy impreza się zakończyła, jeden z jej uczestników postanowił wziąć i odjechać maszyną. Problem był taki, że kombajn był sztywno połączony ze stelażem konstrukcji. Gdy ruszył, pociągnął za sobą zadaszenie, które wzięło było rudeło. Straty oszacowane na około 50 tysięcy złotych. Mimo spowodowania zniszczeń sprawca kontynuował jazdę przez Chorzele. Po drodze zatrzymał się na stacji paliw, a następnie skierował się w stronę Duczemina, gdzie porzucił bizona. Ciekawe, po co on stawał pod tej stacji paliw, ale wydaje nam się, że chciał zatankować nie tylko bizona. Słuchajcie, takie rzeczy się dzieją na świecie. Kombajn Bizon pociągnął scenę, DJ je zauważył, kierujący kombajnem nic nie zauważył, a policja odstąpiła od czynności, ponieważ osoba odpowiedzialna za zniszczenie podpisała oświadczenie, że pokryje koszty naprawy. No, w sumie dobre i to. Ale powiem wam, że być DJ-em na takim kombajnie to powinno być wpisane w ryzyko chorób zawodowych, albo jakiś dodatek szkodliwy powinni wypłacać.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: W sumie lepiej kombajnem niż płuckarnią, tam by było gorzej. 10 po 7, dzień dobry.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy Karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego, poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Cash and Grooves. Cash to by nam się przydał. Nie wiem, jak tam u was z gotówką, ale wiadomo, że Polacy zawsze mają jej stanowczo za mało. Jeśli chodzi o Polaków, którzy mają jej stanowczo za mało i jeszcze mniej, to każdy z nas tak ma zdecydowanie. Aaron Chupa, Cash and Grooves, a zegar pokazuje kwadrans po siódmej. Teraz pora na przejażdżkę do świata motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie małe i duże mobile. Ruszamy wspólną podróż. Dzisiaj w programie Cherry rozwija produkcję robotów i bardzo ważny temat, okres próbny dla nowych kierowców. Przed nami zmiany. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Będzie dodatkowy etap po uzyskaniu prawa jazdy dla zdobywających je po raz pierwszy. Jego celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W tym czasie nowi kierowcy będą musieli przestrzegać dodatkowych obowiązków i ograniczeń. Przepisy wejdą w życie 3 września. Od tego dnia każda osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostanie objęta okresem próbnym. Osoby, które uzyskają prawko wcześniej, nie będą nim objęte. Dla kierowców pełnoletnich będzie on trwał, tenże okres próbny, 2 lata. Dla tych w wieku między 17 a 18 rokiem życia 3 lata. Jeżeli kierowca w czasie okresu próbnego popełni 2 wykroczenia z określonego w ustawie katalogu, a oba zostaną prawomocnie rozstrzygnięte, starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata.
1: Aktualności.
2: A chodzi m.in. o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, prowadzenie po użyciu alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km na godzinę, złamanie zakazu wyprzedzania, naruszenie zasad pierwszeństwa przejazdu, przejazdu mimo czerwonego światła, niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem, niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym. Za złamanie na przykład 3 z wymienionych wykroczeń osoba z nowym prawem jazdy straci uprawnienia. Dla kierowców objętych okresem próbnym wprowadzony zostanie też niższy limit punktów karnych wynoszący 12 punktów. Jego przekroczenie nie będzie jednak oznaczało automatycznej utraty prawka. Wystarczy godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Przez okres próbny, cały okres początkujący kierowca będzie zobowiązany do zachowania absolutnej trzeźwości. Limit będzie wynosił dokładnie 0,0 promila alkoholu we krwi oraz 0,0 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. I na koniec zmiana tematu. Cherry rozwija produkcję robotów.
1: Ciekawostki.
2: Producenci aut coraz śmielej tworzą i testują humanoidalne roboty, które zaczynają powoli wykonywać zadania powierzane wcześniej ludziom. W trend wpisuje się także chiński koncern Cherry, którego dział robotyki przygotowuje się do oferty publicznej, by na przykład pozyskać środki na przyszłe inwestycje. Firma dostarczyła już ponad 3000 robotów na całym świecie, działając w ponad 60 krajach i regionach. Przedsiębiorstwo planuje dostarczyć tylko w przyszłym roku 10 tysięcy humanoidalnych maszyn. Co ciekawe, firma wdrożyła już 110 robotów policyjnych w wielu chińskich miastach, gdzie pełnią funkcje dotyczące zarządzania ruchem drogowym lub też kierowania tłumem. Małą, dosłownie małą próbkę mogliśmy zobaczyć na początku sierpnia w Jeleniej Górze oraz w Kamiennej Górze, gdy mały robot skradł show jeleniogórskiemu dealerowi chińskiej marki. Dziękuję, dziś w programie to wszystko, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Słuchajcie, ostatnio wpadłem na to, że gdyby prysznic działał na zasadach takich, jaką mamy, i aby dotykowa zasadę, no to kąpiel człowieka, faceta czy kobiety o poranku musiałaby kosztować. Za aktywną pianę z 5 dyszek, mycie ze stówkę, a płukanie to z 600, jeszcze dodatek dla kabiny prysznicowej za szkodliwe, bo śpiewasz pod tym prysznicem, prawda? I to jak śpiewasz? Polakom się wydaje, że potrafią. Niestety śpiewać co prawda każdy może, ale kabina prysznicowa cierpi. A jeszcze bardziej cierpi twój kot albo pies, bo on tego musi słuchać. Bo wiadomo, że kot to do łazienki zawsze o poranku się właduje. 7:24.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przybywamy teraz do was z Dua Lipą, co wcale nie oznacza podwójne kłopoty, że taka Dua Lipa, wiecie. Dance the Nights.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
7: 7.31 o tej porze, od 11 do 14 stopni, później w ciągu dnia od 18 do 23, a już teraz gdzie nie, gdzie popaduje. I tak będzie ta środa wyglądała, z deszczem i raczej pochmurna, z bardzo małą ilością przejaśnień. Jutro będzie zdecydowanie lepiej, jutro bez deszczu, jutro zdecydowanie cieplej, ale póki co to musimy jeszcze przyjąć do wiadomości fakt, że wiatr mamy słaby i umiarkowany.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Pozostaje nam sprawdzić ciśnienie, to jest optymalne. 1019 hektopaskali teraz na barometrach w stolicy regionu i na takim poziomie ono dzisiaj pozostanie. Generalnie delikatnie może się tylko troszkę wachnąć w lewo lub w prawo, do góry lub na dół. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, w najgorszym wypadku teraz o poranku obojętny. A jakość powietrza? Jest ono albo bardzo dobre, albo w najgorszym wypadku dobre. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
9: Dzień dobry. W tych doniesieniach transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Zmiana żywienia dzieci w stołówkach szkolnych. Na koniec awantura o wygraną w kasynie, której, jak się okazało, nie było. Zapraszam na szczegóły. Od niedzieli osoby pozostające w małżeństwach jednopłciowych zawartych za granicą mogą dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. 23 sierpnia mijają 3 miesiące od opublikowania rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, że w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Czy tak jest? Prezydenta Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską pytał o to nasz reporter Andrzej Pawlokiewicz.
10: Są sprawy nie do końca rozwiązane, brakuje nam jednoznacznej interpretacji, brakuje nam narzędzi. Jeden z tych problemów dotyczy aktów małżeństwa, które oczywiście są zawarte przez obywateli państw unijnych, ale nie na terenie państw unijnych. Mamy między innymi w naszym urzędzie wniosek pary, która zawarła ślub w Honolulu. Czy mamy ten akt respektować, czy mamy dokonać tej transkrypcji? Chcielibyśmy tutaj mieć jednoznaczną, pisemną interpretację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Muszę zaznaczyć jedną rzecz. Urzędy stanu cywilnego nie działają według własnej decyzyjności, nie działają w oparciu o własne interpretacje. My wykonujemy zlecenia rządu, zadania zlecone przez rząd i nadzór nad nami, nadzór prawny, organizacyjny, sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym nie możemy sobie pozwalać na żadną dowolność, nie możemy sobie pozwalać na to, że jeden urząd zrobi tak, a drugi urząd zrobi inaczej. Musimy działać kompatybilnie, musimy działać zgodnie z literą prawa. I to mówię od samego początku sprawy związanej z transkrypcją. To nie jest nasza wola, to są przepisy. Drugi problem, który się pojawił, to problem umieszczenia właściwych informacji w systemie PESEL. Dzisiaj urzędnik ma do dyspozycji następujące statusy, które może wpisać we właściwą rubryczkę. Panna, kawaler, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona, no i to, co nas interesuje najbardziej, zamężna i żonaty, czyli ktoś, kto ma żonę, ktoś, kto ma męża. Jak potraktować parę jednopłciową? Warszawa, z tego co nam wiadomo, wpisuje status żonaty. Ale czy to jest adekwatne do sytuacji? Czy ten współmałżonek ma rzeczywiście żonę, czy raczej męża?
8: Muzyczne Radio.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy mają ograniczyć dostęp do produktów o niskiej wartości odżywczej oraz poprawić jakość posiłków, mówi pediatra Anna Liber, kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka.
4: Można dużo zrobić na terenie szkoły. Mówi o takich regulacjach prawnych i taki jest cel rozporządzenia sklepikowego, które będzie wchodziło od 1 września, które jest takim dobrym krokiem w kierunku kształtowania takiego dobrego środowiska żywieniowego. Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok, natomiast trochę trudniej regulować środowisko poza szkołą, bowiem rzeczywiście dzieci, które już same wracają do domu, często wstępują do lokalnych sklepików i dokonują tam wyborów.
9: Policjanci kryminalni z Wrocławia przy pomocy kontrterrorystów zatrzymali 4 obywateli Ukrainy podejrzewanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych przedmiotów na swoim 22-letnim rodaku. Poszło o wygraną w kasynie, której jak się okazało nie było.
11: 22-letni Ukrainiec pochwalił się kolegom sporą sumą pieniędzy i powiedział, że to wygrana w kasynie. Tym samym sprowadził na siebie spore kłopoty i o mało nie przypłacił tego życiem. Mężczyzna został napadnięty, a po tym jak znalazł się w samochodzie z 4 rodakami, ci przez kilka godzin wozili go w różne miejsca powiatu wrocławskiego. Grozili mu też niebezpiecznymi przedmiotami, w tym przypominającym broń, i mówili, że go zabiją, jeśli nie da im gotówki z wygranej. Jak mówi nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, chodziło o sporą ilość pieniędzy. Jak się później okazało, żadnej wygranej nie było. W wyniku działań kryminalnych i kontrterrorystów z Wrocławia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu policjanci zatrzymali 4 mężczyzn obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 22 lat. Wszyscy są podejrzani o rozbój z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 20. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Dziękuję za wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne za niespełna godzina. Zapraszamy o 8.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: A big hello to everyone. I'm Matt from Your Land to Be Cool and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
9: Po reklamie.
0: Poranek z muzycznym radiem.
10: Sprawdzamy godzinę.
11: Tak jest, sprawdzamy godzinę i wychodzi nam 7.45, czyli idealnie za 15 minut mije 8. Teraz zabieramy Was z Blue Cafe do nieba, chociaż powinniśmy do Łodzi, bo zespół Blue Cafe z Łodzi pochodzi. A oprócz tego, co my będziemy mieli w planie? A portfel za moment, polecamy. Jestem słodka.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Do startu roku szkolnego został mniej niż tydzień, czas wybrać się po szkolną wyprawkę. Niestety rządowe wsparcie na ten cel staje się coraz bardziej symboliczne. Kwota od 8 lat jest ta sama, 300 zł na głowę, tymczasem ceny idą w górę. Według analityków cytowanych przez Forsal.pl świadczenie straciło już prawie 40% swojej realnej siły nabywczej. Obecnie za 300 zł można kupić produkty, za które w 2018 roku zapłacilibyśmy 190 zł. Rodzice muszą więc coraz głębiej sięgać do własnych kieszeni i zbadać. Wynika, że co szósta rodzina wyda na szkolną wyprawkę ponad 1000 zł. Oprócz książek czy strojów kupujemy też często biurka i komputery. Jeśli współpracownicy na tych samych stanowiskach zarabiają więcej od nas, spada nasza satysfakcja z pracy. Potwierdziły to badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Respondentów zapytano o to, co by zrobili, gdyby dowiedzieli się, że ich pensje są gorsze od wynagrodzeń innych osób wykonujących podobne obowiązki. Spora część stwierdziła, że zaczęłaby rozglądać się za nowym pracodawcą. Na razie obowiązujące przepisy nie ułatwiają porównywania wypłat. Pracodawcy muszą co prawda wskazywać wynagrodzenie przed podpisaniem umowy, ale później nie muszą informować o wysokości podwyżek. Dodatkowe obowiązki wprowadzi implementacja unijnej dyrektywy. Stanie się to najwcześniej w przyszłym roku. Stolica Dolnego Śląska znalazła się dopiero na 12. miejscu w rankingu największych polskich metropolii, w których żyje się najlepiej. Zestawienie przygotował portal Business Insider, biorąc pod uwagę m.in. bezpieczeństwo, ceny mieszkań, bezrobocie czy dostępność lekarzy. Tegorocznym liderem okazał się Szczecin, który wyprzedził Lublin i Łódź. Wrocław fatalnie wypadł m.in. pod względem jakości powietrza i cen nieruchomości. Niżej w zestawieniu znalazły się tylko Kielce, Kraków, Białystok i Gorzów.
1: Pora dla inwestora.
0: Indeksy warszawskiej giełdy mozolnie pną się w górę. Mimo kilku gorszych momentów, wszystkie zdołały wczorajszą sesję zakończyć nad kreską. WIG20 zyskał 0,18% i ma 4008 punktów. W czołówce najmocniej rosnących spółek znów był KGHM. Jego wycena skoczyła o ponad 2%. Na rynku walutowym umocnienie złotego. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,32 zł. Za dolara 3,70 zł. Za franka 4,61 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Head to the heart.

0: tak to można wstawać. Markin Cremont i Serena Brancale, śpiewająca w towarzystwie The Colors, śpiewających i grających na gitarze elektronicznej również. Partenope to za nami, przed nami 5 minut przed 8, a tymczasem...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Aż dziwnie to się mówi, ale zupełna cisza i spokój na drogach jest dzisiaj. Jedyne utrudnienie, o których wiemy, dotyczą A4. Węzeł Legnickie Pole, węzeł Budziszów na kierunek Wrocław. Tam roboty, koszenie pasa rozdziału, zajęty lewy pas ruchu. A jeśli chodzi o węzeł Jadwisin, węzeł Chojnów na tym odcinku, też przepraszam, w kierunku na Wrocław trwa wymiana barier energochłonnych i zajęty jest lewy pas ruchu. S3, S5, autostradowa obwodnica Wrocławia, S8, A2. Wszystko czyste, przejezdne, bez większych utrudnień. A jeśli wiecie coś więcej, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół wideo. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Odkryj pełne smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
2: Czas na wiadomości.
3: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski. Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
4: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
5: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokajania ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
4: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
6: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
4: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
3: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą czterech rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
7: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
3: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
8: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
3: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Grabara, oficjalnie zawodnikiem Juventusu, bramkarz reprezentacji Polski, trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już miał jednak okazję przywitać się z kibicami.
10: Hi, Bianco Neris.
9: Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Do zobaczenia na stadionie. Włodarze starej damy zapłacili za Polaka zaledwie 500 000 euro, ale jeżeli ten przedłuży kontrakt, to dopłacą kolejne 11 3,5 miliona. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve po Zbigniewie Bońku, Wojciechu Szczęstym, a także Arkadiuszu Miliku, który aktualnie gra w zespole. Z czwórki Polaków startujących w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open pozostała już tylko połowa. Zwycięstwo odniosła debiutująca w imprezie tej rangi Martyna Kubka, pokonując w trzech setach reprezentującą Stany Zjednoczone Anikę Pęcikową 6-7, 6-4 i 6-2. Sukcesu sprzed dwóch lat nie powtórzy za to Max Kaśnikowski, żegna się bowiem z Nowym Jorkiem już w pierwszej rundzie eliminacji. Do US Open w meksykańskim Monterrey formę szlifuje Maja Chwalińska. Polka zagrała w meczu deblowym wraz z Austriaczką Sinią Kraus, pokonując belgijsko-rosyjski duet Megali Kempfen i Aleksandrę Panową 1-6, 6-3 i 10-8. Przed Polką jeszcze mecze singlowe, a tam czeka już Amerykanka Alicia Parks. To sporo grania jak przed wielkim szlemem, mówi Michał Gawłowski, były mistrz Polski, a obecnie tenisowy trener.
0: Zastanowiłbym się, czy ten debel jest konieczny, bo to jednak później na US Open gdzieś można za to karę zapłacić, że tych meczów w krótkim odstępie czasu mogło być trochę za dużo, ale ja zawsze powtarzam, tam są trenerzy na miejscu.
9: A Chwalińska w meksykańskim turnieju rozstawiona jest z numerem trzecim. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Pogaczar jest także liderem w klasyfikacjach punktowej oraz górskiej.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Blanka Memories. Dzień dobry w środę.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kłaniamy się nisko, mówimy witajcie, bądźcie z nami. Jest prawie 10 po 8.
3: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoprof World Wilds w Bolonii. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla

Gets Busy. Taka to piosenka z mnóstwem energii. Taka energia też by nam się przydała o poranku, bo wiadomo, o poranku zawsze jest deficyt, zwłaszcza jak na zewnątrz jest pochmurno, chłodno i pogoda przypomina raczej koniec września niż koniec sierpnia. A poza tym w ogóle powiedzcie, jak to brzmi. Koniec sierpnia. Cóż to za słowa w ogóle? Lato powinno być przedłużone przynajmniej do końca września. Wakacje powinny być 3-miesięczne, a nie, że człowiek musi pracować, zasuwać na wysokości lamperii i do tego jeszcze pogoda jest taka, jaka jest. A u nas jest Margaret teraz ze swoim nowym numerem Prima Ballerina. Czy mówiliśmy, że to równiutko 15 po 8?

No właśnie, sierpień się nam kończy, rok szkolny się znowu zacznie, a nikt nie pyta nas, czy jesteśmy w ogóle na to gotowi, czy my jesteśmy przygotowani, czy jesteśmy mentalnie nastawieni, czy jesteśmy odpoczęci. No to my was pytamy. Gotowi? Tak. To znaczy nie. Jeszcze chwila, na szczęście jest. 21 po 8 Sigala i Ella Airy i Meghan Trainor i Just Got Paid.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Słuchajcie, dzisiaj jest, jeżeli dobrze widzimy, w kalendarzu zapisany Międzynarodowy Dzień Psa, a także Święto Brokatu. Już informowaliśmy, że psa nie obsypujemy brokatem nawet z okazji jego święta. A poza tym mój znajomy ostatnio pisze, ktoś może mi wytłumaczyć, albo jeszcze lepiej mojemu psu, że o 4:40 to nie pójdziemy na spacer. No to mu odpisałem, słuchaj, daj mi go następnym razem do telefonu, to ja spróbuję mu wytłumaczyć. My się z Rexem zawsze dogadujemy. Jakoś tak już jest. Just a man, I'm sorry.

gdybyście nie wiedzieli, co zrobić w pracy ze sobą, to na przykład można usiąść i pogwarzyć, tak jak w tej piosence Sokoła, Clean Minda i Enklawy, ostatnio niezwykle modnej nie tylko w stacjach radiowych.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

zacznijmy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Gramy dla domu. Sołectwo Zachełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: 8.32 o tej porze od 12 do 15 stopni, później w ciągu dnia od 18 do 23. Jutro będzie cieplej, ale dzisiaj trzeba zmierzyć się z faktem, że więcej chmur będzie na niebie niż słońca, przejaśnień raczej mało, ale też będą nas czekały i opady deszczu. Też nas to oczekuje dzisiaj. Wiatr słaby i umiarkowany wieje z kierunków wschodnich i tak będzie przez cały dzień.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia, to jest wysokie i wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy również biometr, ten jest teraz w najgorszym wypadku obojętny, ale generalnie jest i będzie korzystny. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to jest albo bardzo dobrze, albo dobrze, przy czym to dobrze najbardziej jest zagęszczone na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Tam obowiązuje mnóstwo jasnożółtych alertów smogowych. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
6: A na początek Dzierżoniów. Tamtejszy sąd zajmie się sprawą policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który podczas zatrzymania podejrzanego miał złamać mu nos i podbić oko. Wszystko nagrały kamery monitoringu.
7: Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie uznała, że policjant z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu przekroczył uprawnienia w czasie zatrzymywania podejrzanego. Skierowała do sądu w Kłodzku akt oskarżenia w tej sprawie, bo właśnie w Kłodzku w lipcu ubiegłego roku doszło do tego zdarzenia. Policjant zatrzymywał podejrzanego o wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo, podczas którego sprawcy wykorzystują ufność i bezbronność starszych ludzi, których tak naprawdę powinno się chronić. W akcji brało udział 8 policjantów z różnych jednostek. Zauważyli siedzącego na ławce mężczyznę z tatuażami na twarzy. Odpowiadał rysopisowi podejrzanego o oszustwo metodą na wnuczka. Część policjantów odcięła drogę ewentualnej ucieczki mężczyźnie, a dwaj podjechali do niego samochodem. Po wyjściu z pojazdu pierwszy z policjantów podbiegł do niego z bronią. Gdy mężczyzna wykonał polecenie i położył się na ziemię, w trakcie zakładania kajdanek został przez policjanta uderzony ręką i kolanem. Doznał złamania kości nosa i rany prawego oczodołu. Po tym, jak dobiegli do nich pozostali policjanci, mężczyzna został zabrany do radiowozu. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Biegły z zakresu technik i procedur stosowanych w czynnościach policyjnych wskazał, że środki przymusu były niewspółmierne w stosunku do zatrzymanego, nie stawiającego oporu i wykonującego polecenia. Policjant nie przyznał się do przekroczenia uprawnień, ale odmówił składania wyjaśnień. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Coraz bliżej końca budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej Karkonoskiego Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach. To będzie nowoczesna instytucja kultury, która ma pełnić także funkcję przestrzeni spotkań, edukacji i prezentacji dziedzictwa Kowar. Mówi Elżbieta Zakrzewska, burmistrzyni Kowar.
8: Najpiękniejszy budynek przy dworcu PKP będzie biblioteka, bardzo nowoczesna, 23 wieku, z jeżdżącymi regałami. Koszt ponad 6 milionów złotych, jeszcze na wyposażenie około miliona musimy wyłożyć. A ale w pierwszym kwartale 2027 chciałabym już ją oficjalnie otworzyć. Biblioteka to jest hasło, natomiast dzisiaj biblioteka to jest coś w rodzaju centrum kultury, ale tej takiej pisanej, czyli będą strefy dla ludzi młodych, strefy dla dzieci, strefy dla dorosłych, będą tam organizowane konferencje, tam są sale konferencyjne, przygotowane sale wystawowe. Oczywiście, że podstawą jest biblioteka, ale nasze biblioteki to już w tej chwili centra kultury.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: A teraz Wałbrzych, gdzie obchody 600-lecia miasta nabierają tempa. Najwięcej wydarzeń zaplanowano na wrzesień, ale jubileuszowy program potrwa do końca roku, zapowiada koordynatorka obchodów Kamila Świerczyńska.
2: Że wrzesień jest faktycznie takim mocnym strzałem muzycznym, który poprzedzi oczywiście półmaraton. To wydarzenie, które też będzie miało akcenty na 600-lecie, choćby specjalne bilety, które będzie można zdobyć. A potem już przenosimy się na czas jesienny do wnętrz.
6: Wrzesień przyniesie przede wszystkim wydarzenia muzyczne i sportowe. Jesienią program przeniesie się do miejskich instytucji, gdzie zaplanowano spotkania związane z regionem, literaturą i lokalną kulturą, a w planach są również dwa nowe murale.
2: Planujemy murale, nie jeden, a dwa, jeszcze w tym roku. Mural inspirowany Panną Nikt. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z artystką, która przygotuje ten projekt. Myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawy, inspirujący. No i później mural typowo na 600-lecie też mamy w planach. W centrum miasta, żeby był widoczny z wielu stron. Także te akcenty, które faktycznie zostaną po 600-leciu, również są w planach.
6: My w planach mamy kolejny raport regionalny za niespełna godzinę i już teraz zapraszamy na 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
9: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, bratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza taka dosyć deszczowa, pochmurna pogoda zbytnio nie zachęca do wyjścia od góry, no, ale jeżeli już się Państwo zdecydujecie, to dobrze wiecie oczywiście, co tam się dzieje. I zaczynam od śnieżki, temperatura 6 stopni, wiatr wschodni 15 metrów na sekundę, także dosyć już taki silny ten wiatr. Widzialność zmienna, czasami jest mgła, a czasami widać 50 km, to zależy od momentu, w którym wieje wiatr. Na szczycie śnieżki pada deszcz, ciśnienie atmosferyczne 840,8 hektopaskali i tendencja taka minimalna wzrostowa. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 11 stopni, bezwiecznie i w Karpaczu pada deszcz, mrzawka tak na zmianę. Szklarska Poręba 8 stopni, bezwiecznie, tam jest widzialność dostateczna i też opady deszczu. W Świeradowie Zdroju mamy 18 stopni, bardzo dobrą widzialność, ale też opady deszczu. I w Jakuszycach 17 stopni, dobra widzialność i też pada deszcz. Tak, deszcz. Także tutaj w całych tych naszych karkonoszach dzisiaj ten deszcz w ciągu dnia będzie przelotny, momentami intensywny, ale miejmy nadzieję, że ta pogoda się będzie poprawiać. Szlaki są mokre, śliskie, proszę na to wszystko uważać w czasie wędrówek. I gorąca prośba przed wyjściem góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Hey yo, this is Madison Mars and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
11: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jedź bezpiecznie i uważaj, bo pierwsze krople deszczu, które się pojawiają, są najbardziej śliskie. Wiążą kurz na drodze i powodują, że powstaje delikatna, cienka warstwa błotka, na której łatwo się poślizgnąć. Poza tym, jak człowiek patrzy na to, co za oknem, to jest szaro troszkę i tak to nie jest najfajniejsza pogoda do jazdy, bo się bardziej spać chce, mimo tego, że biometr jest korzystny, dlatego trzeba wzmóc czujność i uważać na siebie. A czwórka, tutaj zaglądamy w pierwszej kolejności, kilometr z numerem 35, jadąc na Zgorzelec w okolice węzła Bolesławiec. Tam na prawa nawierzchni zamknięty jest prawy pas ruchu. Jeśli chodzi o kilometr z numerem 71 w kierunku na Rzeszów, węzeł Chojnów, tam wymieniają barierki, zajęty jest lewy pas ruchu. Jeśli chodzi o kilometr z numerem 94, też na Rzeszów, węzeł Legnica Wschód, wymiana nawierzchni, zajęty prawy pas ruchu. I jeśli chodzi o kilometr z numerem 112, na węźle Budziszów też naprawiają bariery energochłonne i też zajęty jest prawy pas ruchu. Ruch dzisiaj wydaje się być mniejszy niż zazwyczaj we wszystkich kierunkach. Na północy S8, na północny wschód, na Warszawę, na północy S5, na Poznań, czy S3, na Pomorze. Dojedziecie bez większych przeszkód. A gdybyśmy przypadkiem coś pominęli, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Tech Show w Londynie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29

0: 5 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: 8.47, wersja dla zaspanych i ogarniających poranka, za 13 minut 9 i to jest ten czas, kiedy wielu z was, co do pracy idzie na 9, może sobie powiedzieć: halo Houston, mamy problem. Jasiek Piwowarczyk.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Do startu roku szkolnego został mniej niż tydzień, czas wybrać się po szkolną wyprawkę. Niestety rządowe wsparcie na ten cel staje się coraz bardziej symboliczne. Kwota od 8 lat jest ta sama, 300 zł na głowę, tymczasem ceny idą w górę. Według analityków cytowanych przez Forsal.pl świadczenie straciło już prawie 40% swojej realnej siły nabywczej. Obecnie za 300 zł można kupić produkty, za które w 2018 roku zapłacilibyśmy 190 zł. Rodzice muszą więc coraz głębiej sięgać do własnych kieszeni. Badań wynika, że co szósta rodzina wyda na szkolną wyprawkę ponad 1000 zł. Oprócz książek czy strojów kupujemy też często biurka i komputery. Jeśli współpracownicy na tych samych stanowiskach zarabiają więcej od nas, spada nasza satysfakcja z pracy. Potwierdziły to badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Respondentów zapytano o to, co by zrobili, gdyby dowiedzieli się, że ich pensje są gorsze od wynagrodzeń innych osób wykonujących podobne obowiązki. Spora część stwierdziła, że zaczęłaby rozglądać się za nowym pracodawcą. Na razie obowiązujące przepisy nie ułatwiają porównywania wypłat. Pracodawcy muszą co prawda wskazywać wynagrodzenie przed podpisaniem umowy, ale później nie muszą informować o wysokości podwyżek. Dodatkowe obowiązki wprowadzi implementacja unijnej dyrektywy. Stanie się to najwcześniej w przyszłym roku. Stolica Dolnego Śląska znalazła się dopiero na 12. miejscu w rankingu największych polskich metropolii, w których żyje się najlepiej. Zestawienie przygotował portal Business Insider, biorąc pod uwagę m.in. bezpieczeństwo, ceny mieszkań, bezrobocie czy dostępność lekarzy. Tegorocznym liderem okazał się Szczecin, który wyprzedził Lublin i Łódź. Wrocław fatalnie wypadł m.in. pod względem jakości powietrza i cen nieruchomości. Niżej w zestawieniu znalazły się tylko Kielce, Kraków, Białystok i Gorzów.
1: Pora dla inwestora.
0: Indeksy warszawskiej giełdy mozolnie pną się w górę. Mimo kilku gorszych momentów, wszystkie zdołały wczorajszą sesję zakończyć nad kreską. WIG 20 zyskał 0,18% i ma 4008 punktów. W czołówce najmocniej rosnących spółek znów był KGHM. Jego wycena skoczyła o ponad 2%. Na rynku walutowym umocnienie złotego. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,70 zł, za franka 4,61 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 5 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Artyści się nazywają Karim Nas i Zico. Zico to bym sobie życzył, dużo Zico w portfelu. Wam też tego życzę. Gdybyście nie mieli, to pożyczajcie sobie pieniądze nawzajem i bądźcie dla siebie mili. Byleby nie za dużo, bo urząd skarbowy później może ścignąć, bo to trzeba ponoć zgłosić. Tak jest. Samba taka u nas była na 4 minuty przed 9. Pięknego dnia. Trzymajcie się.
1: Cześć, tu Przebiśniegi. Słuchacie Muzycznego Radia.
0: A za sekundę Patryk Łasica zajmie to miejsce. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Uwaga kierowcy. Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Dziewiąta.
3: Czas na wiadomości.
5: Żubr poturbował ciężarną Francuzkę, za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji, a w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek. Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
5: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwilę nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone, skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa Zonda Krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera Zonda Krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
7: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa?
5: Według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem Zonda Krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiS-u, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klin Mainz, Bodo Glimt oraz Sabach Baków, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu upadł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały 4 pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Svitolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flawiem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko rosyjskim. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrzejewą i Andrzejem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5

0: nowym rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
7: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Alfa i Manu Chao, wielki powrót mistrza po kilkunastu latach.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A dziś środa, 26 dzień sierpnia, no i ostatnia środa podczas tegorocznych wakacji, aż łezka się wokół kręci, szczególnie u wszystkich tych, którzy od 1 września muszą wrócić do szarej rzeczywistości. No ale niekoniecznie musi być szara, wystarczy, że towarzyszyć wam będzie Muzyczne Radio, Patryk Łasica. Dzień dobry, witam was. Kwadrans po godzinie 9, no i skoro zaczyna się dzień, sprawdźmy, co zostało zapisane w gwiazdach.
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, do obowiązków będą podchodzić sennie i leniwie. Możliwe słabsze samopoczucie. Byki, ktoś stanie się bardzo wymagający, ale byki będą pewne zasadności swoich działań. Bliźnięta, czeka dzień bez fajerwerków, w różnych sprawach bez sensacyjnych zmian. Raki, wolny czas warto spędzić jak najatrakcyjniej, trzeba się oderwać od codzienności. Lwy od dziś będą na wszystko patrzeć z większym optymizmem, no i wszystko zacznie się udawać. Panny, uwaga na kopiących tak zwane dołki, od tego może wiele zależeć, a ktoś nie będzie miał skrupułów. Wagi będą tryskać energią, spełnią wszystkie oczekiwania, nawet te najbardziej wygórowane. Skorpiony wszelkie błahostki odstawią na bok, skupią się na sobie i na swoim zdrowiu, już pora. Strzelce mają przed sobą świetny dzień, ktoś będzie oczarowany waszym urokiem i osobowością. Koziorożce stawią czoła nowym wyzwaniom i przeciwnościom, możliwy nagły wyjazd. Wodniki nie powinny dzisiaj stawiać wszystkiego na jedną kartę. Ryzyko nie zawsze się opłaci. Ryby będą mogły z powodzeniem wprowadzić zmiany w swoich planach, także weekendowych. Dziś jest środa, 26 dzień sierpnia, 127 dni do końca roku. Imieniny obchodzą Joanna, Natalia i Sandra. Joanna wrażliwa i kulturalna, Natalia wrażliwa i subtelna, a Sandra urokliwa, zmienna i pewna siebie. Osoby urodzone 26 sierpnia są spostrzegawcze i przekonujące. Ich atutem jest intuicja. Łatwo zdobywają sympatię ludzi, nie wywyższają się i potrafią przewidywać rozwój wydarzeń. Nie lubią konfliktów i ryzyka, odważnie walczą o sprawy rodziny i potrafią zapewnić bliskim godne utrzymanie. Szczęśliwa z cyfra 7, kamień szlachetny Agat, sprzyjający znak zodiaku to waga.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
3: Ja się

Za moment o 9.30 czeka na Was kolejna porcja informacji z regionu, także prognoza pogody, no a przed nami jeszcze spotkanie z Loką i prawdziwym powietrzem. I też a propos tego powietrza, nie wiem czy pamiętacie, ale w 2013 roku pewna fanka Justina Biebera wystawiła na sprzedaż słoik z powietrzem z koncertu piosenkarza i uwaga, sprzedał się on za 2 miliony złotych, także może to być pomysł.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba i Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
6: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 9:30.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
11: Od świtu szaro, buro i ponuro, no ale przynajmniej nie pada i nic raczej nie wskazuje na to, że dziś pokaże się deszcz. Wręcz przeciwnie, późniejszym popołudniem może zacząć wyglądać do nas słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, średnia w województwie wynosi obecnie 16 stopni w cieniu. Wartości maksymalne prognozowane są na 24 na plusie i osiągniemy je około godziny 14. Na barometrach 1021 hektopaskali ciśnienie wzrasta, wiatr zachodni porywy do 30 km na godzinę.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
11: No właśnie, a co w regionie słychać od strony informacyjnej, o tym już Anna Tarkota.
12: My rozpoczniemy od informacji dla zmotoryzowanych. Od jutra w Świdnicy utrudnienia w ruchu w związku z ostatnim etapem remontu ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Przejazd przez rondo nie będzie możliwy. Drogowcy zamkną skrzyżowanie w godzinach od 7.30 do 20.00, a zatem kierowcy powinni przygotować się na zmiany w oznakowaniu oraz korzystać z wyznaczonych objazdów.
13: Dojazd do ulicy Bogusza Stęczyńskiego od strony ulicy Waleriana Łukasińskiego będzie możliwy przez teren szutrowego parkingu oraz tymczasową drogę gruntową prowadzącą do ulicy Stęczyńskiego. Z kolei dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego od strony ulicy Bogusza Stęczyńskiego zostanie poprowadzony przez ulicę Bolesława Krzywoustego. W przeciwnym kierunku obowiązywać będzie analogiczna trasa. Natomiast dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego od strony ulicy Henryka Pobożnego będzie możliwy przez ulicę Władysława Łokietka. Ruch pojazdów ciężarowych będzie kierowany na objazdy drogą krajową nr 35 przez funkcjonariuszy policji. Patrole będą zlokalizowane w rejonie skrzyżowań drogi krajowej nr 35 z ulicą Bogusza Stęczyńskiego oraz ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Władysława Andersa. Służby apelują do zmotoryzowanych o stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
12: Przed wejściem do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu odsłonięto tablicę upamiętniającą Jerzego Gajosa, który przez ponad ćwierć wieku kierował tamtejszym oddziałem ZUS. Mówi regionalna rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS Iwona Kowalska-Matis.
7: Jerzy Gajos kierował ZUS-em w tym rejonie nie tylko przez 25 lat, ale był także społecznikiem. Także bardzo starał się o to, żeby w Wałbrzychu powstała i została zbudowana główna siedziba ZUS-u, która służy wszystkim mieszkańcom do tej pory. I właśnie tam, na ścianie tego budynku, którego powstania inicjatorem był Jerzy Gajos, zawisła pamiątkowa tablica upamiętniająca dyrektora Gajosa.
12: Teraz kultura, wakacje mają się ku końcowi. Niemniej w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze sezon artystyczny rozpoczyna się w ostatnim tygodniu sierpnia. Bardzo się cieszymy, że możemy powrócić do Państwa z nowym sezonem, mówi Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru.
14: Zanim nowa oferta, to chcemy dla Państwa właśnie w sierpniu, jeszcze jak kończycie wakacje, jeszcze jak przyjeżdżacie odwiedzać Jelenią Górę, żebyście mogli zobaczyć schronisko, które przestało istnieć. We czwartek 27 sierpnia i w piątek 28 sierpnia o godzinie 19:00 specjalny set wyjątkowy, wakacyjny właśnie schroniska dla fanów kryminału Sławka Gortycha. Schronisko będzie kontynuowane w sezonie powakacyjnym właśnie na początku września i wszystkich Państwa, którzy jeszcze jego nie widzieli, zapraszamy na ten fantastyczny spektakl w reżyserii Tadeusza Pyrczaka z dramaturgią i tekstem Magdaleny Litwy, więc cały początek września gramy tę nowość i ten hit ubiegłego sezonu. Zapraszamy Was do Teatru Norwida. Już bardzo czekamy na Was. Całe wakacje na Was czekaliśmy.
0: Muzyczne radio.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Polscy speleodzy wrócili z wyprawy do Doliny Walbony w albańskich Górach Przeklętych. Odkrywali tam podziemne korytarze, do których nikt nigdy wcześniej nie dotarł.
16: Plorujemy jaskinie, znajdujemy jaskinie, gdzie jeszcze rzeczywiście człowieka nie było. I taką jaskinię mamy. Jest to jednocześnie najgłębsza jaskinia Albanii, która ma w tej chwili głębokość 725 metrów. No i każdy krok, każda stopa postawiona w tej jaskini to był pierwszy krok człowieka tam na miejscu.
12: Mówi Łukasz Pokorski i dodaje, wyprawa jest częścią projektu prowadzonego przez Fundację Speleologia Polska. Badacze zakładają bazę na wysokości około 2100 metrów nad poziomem morza, a setki kilogramów wyposażenia transportują na grzbietach koni. Następnie szukają otworów jaskiń i przy użyciu lin pokonują kolejne pionowe studnie.
16: Jakby przyczyniamy się do tego, żeby poznać zmiany klimatu w tamtym rejonie, poznać nowe jaskinie, ale też poznać zmiany klimatu. Co nam daje? Przede wszystkim możemy powiedzieć, co się z tym klimatem działo, a tam dużo ciekawych rzeczy się działo. Występuje na przykład lód w jaskiniach okolicznych, gdzie literatura dla tamtego rejonu bardzo skąpo to opisywała, wręcz negowała występowanie lodu w tamtejszych jaskiniach. My ten lód znaleźliśmy. Ten lód to jest dla nas też swoista kapsuła czasu. Tam mnóstwo rzeczy można z tego wyczytać.
12: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Na kolejne doniesienia zapraszam o 10:30.
0: Pogoda w górach.
17: Stacja centralna grupy Karkonoskiego, bratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza taka dosyć deszczowa, pochmurna pogoda zbytnio nie zachęca do wyjścia w góry, no ale jeżeli już się Państwo zdecydujecie, to dobrze wiedzicie oczywiście, co tam się dzieje. I zaczynam od śnieżki, temperatura 6 stopni, wiatr wschodni 15 metrów na sekundę, także dosyć już taki silny ten wiatr. Widzialność zmienna, czasami jest mgła, a czasami widać 50 km, to zależy od momentu, w którym wieje wiatr. Na szczycie śnieżki pada deszcz, ciśnienie atmosferyczne 840,8 hektopaskali i tendencja taka minimalna wzrostowa. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 11 stopni, bezwiecznie i w Karpaczu pada deszcz, mrzawka, tak na zmianę. Szklarska Poręba 8 stopni, bezwiecznie, tam jest widzialność dostateczna i też opady deszczu. W Świeradowie Zdroju mamy 18 stopni, bardzo dobrą widzialność, ale też opady deszczu. I w Jakuszycach 17 stopni, dobra widzialność i też pada deszcz. Także tutaj w całych tych naszych karkonoszach dzisiaj ten deszcz w przeciągu dnia będzie przelotny, momentami intensywny, ale miejmy nadzieję, że ta pogoda się będzie poprawiać. Szlaki są mokre, śliskie, proszę na to wszystko uważać w czasie wędrówek. I gorąca prośba przed wyjściem góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy jest w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłego bycia, czyli dziękuję.
18: Dzień dobry, stacja centralna Gobrzychu, ratownik dyżurny grupy sudeckiej. Podaję warunki zapowiadania na dzień dzisiejszy. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura to 8 stopni, maksymalnie do 20. Zachmurzenie mamy pełne, wiatr zmienny słaby, bez opadów, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre po wcześniejszych opadach deszczu. Stacje terenowe, Karów Góry Stołowe, temperatura to 10 stopni, widoczność mamy dobrą, zachmurzenie pełne, tam mamy wiatr słaby, wschodni, opady deszczu, szlaki turystyczne również są mokre i śliskie. Międzygórze, masyw Śnieżnika, tam temperatura 11 stopni, widoczność jest ograniczona do około 300 metrów, zachmurzenie pełne, wiatru brak, również pada deszcz, szlaki turystyczne mamy mokre i śliskie. Informacyjnie wychodzimy w góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych, miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon, polecam również wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
19: Hey, this is Leandro da Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Ace of Base, All We Have, Always Will.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Mamy 10 minut do godziny 10. No i teraz czas na wielki powrót artystki, którą pokochaliście. A będzie to dziewczyna z dudkiem na głowie, która jeździ starym Fiatem i uwielbia Manam. Tak przedstawiła nam się przed laty. Jest to oczywiście Fida, która jest naprawdę unikatowa w swoim stylu bycia, także w swojej twórczości. No i powraca do nas z zupełną nowością. Nazywa się Kafejka na Ochocie. I jak powiedziała w Dzień Dobry TVN, to zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka. Właściwie to jest propozycja na lato. Powstała we współpracy producenckiej z Patrykiem Depanem. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Często piję tam kawę, co trwa bardzo długo i powoduje jej przeziębienie. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
3: To już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
4: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
5: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
6: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 10.
0: Czas na wiadomości.
9: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 na 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z BIG Info Monitoru.
10: W ugrupienie solidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
9: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
11: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
9: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
12: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
9: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zaprasza młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
8: No i mamy dobre wiadomości, bo każda trasa w naszym kraju jest w pełni przejezdna. Nie występują nawet spowolnienia, które mogłyby wynikać z prac drogowych. Autostrady A1, A2, A4, A18 tutaj zupełnie czysto. Tak samo drogi ekspresowe S3, S6, S5, S7 również na drogach krajowych spokojnie. Pamiętajmy o szczególnej ostrożności, no i trzymamy kciuki za Wasze pomyślne podróże.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Mondo i Gold. Dziś mamy 26 dzień sierpnia. No i patrząc w muzyczny kalendarz, można zauważyć datę, która dla fanów rasowych brzmień powinna być zaznaczona grubym, czerwonym flamastrem, bo właśnie dziś świętujemy rocznicę urodzin człowieka, bez którego polska muzyka rockowa i bluesowa brzmiałaby po prostu... nawet nie chcę myśleć, jakby brzmiała. Chodzi oczywiście o Tadeusza Nalepę, ojca polskiego bluesa, lidera legendarnej formacji Breakout. Wszyscy go kojarzą z genialnych riffów z tej jeansowej katany, no ale mam dla was małą ciekawostkę, bo zanim Nalepa zaczął grać brudnego rocka i bluesa, to w szkole muzycznej bardzo pilnie uczył się grać na skrzypcach, klarnecie i kontrabasie. Także klasyczne wykształcenie to jest jedno, no ale rock and roll we krwi to jest druga bajka, bo już jako nastolatek był do tego stopnia zdeterminowany, by grać mocniej i głośniej, że w domowych warunkach własnoręcznie przerabiał zwykłe gitary akustyczne na elektryczne. No a gdy już wyszedł z nowym brzmieniem na scenę, to działy się rzeczy magiczne. Posłuchajmy chyba najbardziej kultowego utworu. Jeśli kojarzycie słynną okładkę płyty Blues z roku 71, na której Nalepa z gitarą idzie za rękę z małym chłopcem, to wiedzcie, że tym sześciolatkiem był jego syn Piotr, który zresztą po latach występował także wraz z ojcem na jednej scenie. Także dajemy głośniej i słuchamy Kiedy byłem małym chłopcem, no i jednocześnie Breakout.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Tadeusz Nalepa i Breakout. Kiedy byłem małym chłopcem, oprócz Tadeusza także Dariusz Kozakiewicz w wieku 22 lat. To właśnie jego gitara gra w tle. 20 minut po godzinie 10, a przed nami spotkanie z...
1: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Średnia temperatura w regionie wynosi już 18 stopni. Najchłodniej na południowym zachodzie, przykładowo Świeradów-Zdrój, tam stopni 14. A jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, będą one wynosiły 24 na plusie, oczywiście w cieniu, którego dziś będzie sporo, ale są także spore szanse na to, że późniejszym popołudniem zacznie wyglądać do nas słońce. Ciśnienie rośnie na barometrach 1021 hektopaskalni, wiatr zachodni słabnący, porywy do 30 km na godzinę i bardzo dobra jakość powietrza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
7: A rozpoczynamy od kosmicznych spotków na Śnieżce, które jak się okazuje będą wyremontowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, właściciel obiektu, wybrał w przetargu wykonawcę, który wycenił koszt realizacji inwestycji na kwotę blisko 24,5 miliona złotych.
8: Słynne trzy spotki połączone ze sobą od ponad pół wieku są jednym z symboli Śnieżki. Kompleks zaprojektowany przez Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka został oddany do użytku w 1974 roku, jednak od lat wymagał gruntownego remontu. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę całego obiektu. Zaplanowano m.in. wzmocnienie konstrukcji, wymianę pokryć dachowych oraz modernizację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. Kompleks zostanie także dostosowany do aktualnych wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowym wyzwaniem będą ekstremalne warunki pogodowe panujące na najwyższym szczycie Karkonoszy oraz to, że obserwatorium znajduje się w rejestrze zabytków, co oznacza konieczność prowadzenia prac z uwzględnieniem wymagań konserwatora. Po zakończeniu prac, które mają potrwać 60 miesięcy, spotki nie będą tylko wyłącznie miejscem pracy meteorologów, ale ponownie staną się punktem dostępnym dla turystów odwiedzających najwyższy szczyt Karkonoszy. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Teraz fałszywy masażysta, który został zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów. Wpadł dzięki analizie monitoringu, jest podejrzewany o dopuszczenie się innej czynności seksualnej. Do zdarzenia doszło na terenie jednego z obiektów sanatoryjnych w Jeleniej Górze. Mężczyzna usłyszał zarzut, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny, wyjaśnia Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
9: Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wykorzystał nieuwagę personelu i wszedł do pokoju, w którym przebywały dwie kuracjuszki. 56-latek przedstawił się kobietom jako masażysta i zaproponował im wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję. Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz jego zatrzymania. Mundurowi dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał, w tym nagrania z kamer monitoringu. Ich praca pozwoliła wytypować mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego czynu. Policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze. Tam usłyszał zarzut dotyczący innej czynności seksualnej. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez funkcjonariuszy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za czyn, o który 56-latek jest podejrzany, może grozić mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony bike maratonu. Ci najsilniejsi przejadą ponad 100 kilometrów. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, tegoroczna odsłona zawodów odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, a włącznie ze wspomnianym 100-kilometrowym dystansem ultra uczestnicy powalczą na 4 zróżnicowanych trasach od 15 do właśnie ponad 100 kilometrów. Zapisy do wyścigu cały czas trwają.
10: Do wyboru jest faktycznie sporo możliwości i nie trzeba być wytrawnym sportowcem, o czym pewnie za chwilę powie nasz gość, żeby po prostu sprawdzić siebie, jeżeli nigdy nie braliście udziału w tej imprezie, która przecież w zeszłym roku wróciła po przerwie do naszego miasta. Możecie spróbować swoich sił, a jeżeli byliście w tym, braliście udział w tym wydarzeniu w poprzednich edycjach, no to warto poprawiać swój wynik.
3: Powiedziała Kamila Świerczyńska, szefowa wałbrzyskiego Aquazdroju. Najbardziej wymagający dystans ultra liczy 102 km oraz 3000 metrów przewyższenia. Trasa prowadzi przez masywy Trójgarbu i Chełmca. Specjalnych utrudnień w ruchu nie przewidziano. Kierowcy muszą przygotować się na jedynie chwilowe zatrzymania ruchu na drodze pomiędzy Jabłowem a Lubominem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami. Jabłowem a Lubomierzem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami.
11: Ale to są chwilowe utrudnienia, nie zamykamy ruchu na stałe, więc to będą takie, myślę, dla kierowców realnie 5-10 minut postoi w jakimś jednym miejscu i pojedzie dalej.
3: A to już Maciej Grabek, organizator wydarzenia. Oprócz rywalizacji dorosłych wystartują dzieci w Bike Marathon Kids oraz kolarze na rowerach elektrycznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: A na koniec jeszcze jedna propozycja weekendowa. Minerały z Dolnego Śląska i różnych zakątków świata, skamieniałości, biżuteria oraz atrakcje dla dzieci. Już w najbliższy weekend Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zaprasza na 65. Giełdę Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Mówi Aleksandra Odelga-Nowak z Muzeum Przyrodniczego.
12: To naprawdę dobra okazja do zapoznania się, jakie minerały występują na Dolnym Śląsku oraz w Karkonoszach. Nie zabraknie też okazów ze świata, na przykład z Namibii. Znajdziecie tu także przepiękną biżuterię dla siebie, ale i na prezent. Dzieci zapraszamy do stoiska edukacyjnego, gdzie czekają na nich zagadki i pukanie minerałów. A specjalną atrakcją jest cięcie agatów. Wybierz agat, przetnij i zobacz, co jest w środku. 2 dni pełne minerałów, ciekawostek i małych odkryć 29 i 30 sierpnia w godzinach od 10 do 17.
7: Dziękuję za uwagę i te wszystkie informacje w naszych przedpołudniowych raportach regionalnych. Zapraszamy jednocześnie na popołudniowe doniesienia.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda.
13: Stacja centralna grupy Karkonoskiego, obratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza taka dosyć deszczowa, pochmurna pogoda zbytnio nie zachęca do wyjścia w góry, no ale jeżeli już się Państwo zdecydujecie, to dobrze wiecie oczywiście, co tam się dzieje. I zaczynam od śnieżki, temperatura 6 stopni, wiatr wschodni 15 metrów na sekundę, także dosyć już taki silny ten wiatr. Widzialność zmienna, czasami jest mgła, a czasami widać 50 km, to zależy od momentu, w którym wieje wiatr. Na szczycie śnieżki pada deszcz, ciśnienie atmosferyczne 840,8 hektopaskali i tendencja taka minimalna, wzrostowa. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 11 stopni, bezwiecznie i w Karpaczu pada deszcz, mrzawka, tak na zmianę. Szklarska Poręba 8 stopni, bezwiecznie, tam jest widzialność dostateczna i też opady deszczu. W Świeradowie Zdroju mamy 18 stopni, bardzo dobrą widzialność, ale też opady deszczu. I w Jakuszycach 17 stopni, dobra widzialność i też pada deszcz. Także tutaj całej z tych naszych kartonoszach. Dzisiaj ten deszcz w ciągu dnia będzie przelotny, momentami intensywny, ale miejmy nadzieję, że ta pogoda się będzie poprawiać. Szlaki są mokre, śliskie, proszę na to wszystko uważać w czasie wędrówek. I gorąca prośba przed wyjściem z góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także w gronie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
14: Dzień dobry, stacja centralna Gobry Wałbrzychu, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. Podaję warunki zapowiadania na dzień dzisiejszy. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura to 8 stopni, maksymalnie do 20. Zachmurzenie mamy pełne, wiatr zmienny słaby, bez opadów, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre po wcześniejszych opadach deszczu. Stacje terenowe, Karów Góry Stołowe, temperatura to 10 stopni, widoczność mamy dobrą, zachmurzenie pełne, tam mamy wiatr słaby, wschodni, opady deszczu, szlaki turystyczne również są mokre i śliskie. Międzygórze, masyw Śnieżnika, tam temperatura 11 stopni, widoczność jest ograniczona do około 300 metrów, zachmurzenie pełne, wiatru brak, również pada deszcz, szlaki turystyczne mamy mokre i śliskie. Informacyjnie wychodzimy w góry, pamiętajmy o doborze odzieży do warunków pogodowych, miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon, polecam również wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
7: Jako małe dziecko Janek zachowywał się prawidłowo. Gdy osiągnął 9 miesiąc życia, przestał gaworzyć, unikał wzroku, odpychał od siebie znane mu osoby. Po wykonanych badaniach diagnoza brzmiała autyzm. Janek coraz bardziej tracił kontakt z otoczeniem, przestał mówić, wymagał całodobowej opieki. Obecnie powoli, dzięki terapii, zaczyna otwierać się na innych, uśmiechać się, wyciszać. Rodzice będą wdzięczni za każdy gest pomocy w dalszych, koniecznych staraniach o sprawność dziecka. Serdecznie proszą o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl Jan Kasprzak. siepomaga.pl Jan Kasprzak.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
15: Hey, we are Mandu Yao.
16: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
4: Zostało nam zaledwie 13 minut do godziny 11, no i przyjmijcie proszę nasze zaproszenie do kawiarni na Ochocie w towarzystwie Fidy.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: by dziś wysoko twoją duszę uniesie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
4: Gramy dla domu. Sołectwo za Chełmie zaprasza na niezwykłe wydarzenie pełne muzyki, dobrej energii i wspólnego działania. 29 sierpnia od godziny 16.30 w Zachełmiu zagrają Art Deco, Darek Morgan, Szyszak, Fonike Fare, Muzykuny, Jacek Borowicz w dobrym towarzystwie. Spotkajmy się, posłuchajmy świetnej muzyki i spędźmy ten czas razem. 29 sierpnia Zachełmie, godzina 16.30. Bądźcie z nami, gramy dla domu.
2: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
7: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
8: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
7: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
6: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
9: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
6: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
10: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
6: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
11: I zaczynamy od lokalnego akcentu. Ważna informacja dla kierowców, którzy planują przejazd przez centrum Lubania. Ten pomysł lepiej odpuścić. Jak informuje portal elubań.pl, przed godziną rozpoczęły się tam prace drogowe. Kładziona jest nowa nawierzchnia. Na pewno chwilę postoicie. Mamy także roboty drogowe na A4. 106 km w kierunku Wrocławia oraz Zgorzelca. Tam wymijane są bariery energochłonne. Pozostaną zablokowane lewe pasy ruchu. Tak pozostanie też przez najbliższe 6 godzin. Również na 129 km w kierunku Wrocławia trwa naprawa barier energochłonnych. To informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A jeśli chodzi o resztę trasy, to czysto i płynnie, niezależnie od tego, czy jedziecie S-ką, czy którąś z autostrad. No i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało. Szerokości.
12: Autopromocja.
13: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
12: Autopromocja.

0: reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo!
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Niezapomniane hity wszechczasów, no i oczywiście Basia Stępniak, Wilki Grzegorz, Turnau, Bombonierka. A bombonierka dziś należy się przede wszystkim naszym czworonożnym przyjacielom, bo uwaga, dziś Międzynarodowy Dzień Psa. I wszystkich czworonożnych słuchaczy pozdrawiamy, wiemy, że tacy również są. A a propos bombonierki, to w tym przypadku najlepiej jakby była mięsna, bo niestety psy nie trawią te obrominy, która znajduje się w kakao, i podanie psu czekolady może skończyć się dla niego naprawdę tragicznie. Dla człowieka natomiast jest bardzo sprzyjająca, bo pomaga nam chudnąć. Działa trochę jak kofeina, także jeśli ktoś z Was teraz zajada czekoladę do przedpołudniowej kawy, to spokojnie, bo to element zdrowej diety. No, osoby, które jedzą gorzką czekoladę regularnie, mają statystycznie mniej tkanki tłuszczowej, tak zupełnie poważnie. Wspominałem Wam o tym, że dziś wypada kolejna 83. rocznica urodzin ojca polskiego bluesa, Tadeusza Nalepy, ale nie tylko polski blues dziś zyskał, także muzyka pop i disco, bo równolegle swoje 69. urodziny obchodzi dr Alban. Ślemy przez eter najlepsze życzenia, no i przenieśmy się teraz do lat 90. Przed nami Sing Hallelujah.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 11:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
5: Pogoda.
3: 20 stopni to średnia temperatura w naszym regionie, a jeśli chodzi o prognozowane maksimum, będzie to około 24 na plusie i tyle termometry wskażą już w okolicach godziny 14. Najchłodniej będzie w południowo-zachodniej części, przykładowo Jelenia Góra, Lubań, tutaj maksimum wyniesie 19 stopni, w Szklarskiej Porębie 17, najcieplej będzie w okolicach centrum. Na niebie dość intensywne zachmurzenie, ale są plusy, bo zupełnie niegroźne w kontekście opadów deszczu i są również szanse na to, że po południu zacznie wyglądać do nas słońce, a zachodzić zacznie o godzinie 19:50 po zmierzchu najmniej 11 na plusie. Na barometrach 1021 hektopaskali, ciśnienie obecnie trzyma się stabilnie w tych okolicach, ale będzie jeszcze rosło. Prędkość wiatru odwrotnie maleje, porywy do 25 km na godzinę i wieje w kierunku zachodnim. Idealna widoczność powyżej 26 km i optymalna wilgotność w granicach 64%.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor, serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu, serwis-dpf.com.
6: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Hello Poland, I'm Peter.
8: Jonas.
9: Linda.
7: Together we call ourselves Basic Element. Right now you're listening to Muzyczne Radio and they really love music.
10: Winter Raptors Radio Program.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.
6: W muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Witajcie, tu Fida. Chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom Muzycznego Radia pięknego i muzycznego dnia.
3: To już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Najbardziej radiowa piosenka, jaką dotychczas napisałam. Tak o swoim singlu mówi Fida, to była Kafelka na Ochocie. A jeśli wy macie ochotę posłuchać jej częściej, to również ten utwór był premierą na top30.pl, gdzie możecie na nią zagłosować. No i Fida dziś odwiedzać nas będzie co godzinę, a my ponownie ruszamy na podróż w czasie i wskakujemy do lat 80. Przed nami David Bowie i China Girl.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

niezapomniane hity wszechczasów. When everything goes wrong, sometimes it makes

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
3: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonimyślnikvalley.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
7: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów docelowo. K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
8: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
7: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
9: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
10: Dużo grzybów ma swoje subwtóry, na przykład kurka to listówka, czubajka kania.
11: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
7: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
12: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
7: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
5: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato.
4: mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
6: I na początku klasycznie A4, gdzie trwają roboty drogowe. To 106 km w kierunku Wrocławia oraz Zgorzelca. Tam wymijane są bariery energochłonne. Pozostaną zablokowane lewe pasy ruchu. I tak pozostanie też przez najbliższe 6 godzin. Również na 129 km w kierunku Wrocławia trwa naprawa barier energochłonnych. 100 km w kierunku Wrocławia. Tam trwa wymiana nawierzchni na prawym pasie i również, co widać na mapach, na wysokości Konradówka za Bolesławcem w kierunku Legnicy A4, tam doszło do wypadku, tworzy się już zator. Podobna sytuacja po drugiej stronie drogi, tutaj w kierunku granicy, od wysokości Rąbienic aż do Wierzchowic czeka Was spowolnienie. Zjazd z A4 Kostomłoty na Krajową Piątkę, tam doszło do zderzenia, A4 zaczyna się również korkować na tym odcinku. Za Goduszynem w stronę Szklarskiej Poręby na Krajowej Piątce, na wysokości Piechowic w okolicach wiaduktu doszło do kolizji. Służby pracują na miejscu, ale na pewno zwolnicie na tym odcinku. I ważna informacja dla kierowców, którzy planują przejazd przez centrum Lubania. Jak informuje portal elubań.pl, przed godziną rozpoczęły się tam prace drogowe. Kładziona jest nowa nawierzchnia, także na pewno chwilę postoicie. Życzymy bezpiecznych i pomyślnych podróży.
2: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia, w sobotę w przystanku Karkonosze, robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko! Na finał wskakujemy w sam środek, piana party! Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: REO i Shine Only. Miejmy nadzieję, że słońce nas posłucha. 14 minut po godzinie 12, a przed nami Various Manx.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Robert Miles i legendarne Children. Za 4 minuty kolejne wieści z regionu, także prognoza pogody, no i na sam finał jeszcze metafora udanych wakacji, czyli formacja nieżywych schabów.
1: Rozsłoniły się bzy.
2: Ten tu, to musi śpiewać?
3: Bo co?

0: zadzieraj pan ze mną, bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 12.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda.
5: 21 stopni na Dolnym Śląsku to średnia temperatura, a jeśli chodzi o wartości maksymalne, będą one wynosiły 24 na plusie i tyle osiągniemy w okolicach godziny 14. Nie pocieszymy się jednak niestety tą temperaturą zbyt długo, bo chłodniej zacznie się robić już po godzinie 16, aż do wartości minimalnych po zmierzchu, które wyniosą od 11 do 12 stopni. Zachód słońca rozpoczyna się dziś o godzinie 19.50. Ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali obecnie stabilnie trzyma poziom, bliżej zmierzchu zacznie wzrastać. Wiatr zachodni, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 30 km na godzinę i będzie słabnąć. Mimo zachmurzenia idealna widoczność w okolicach 30 km, bardzo dobra jakość powietrza i optymalna wilgotność w granicach 60%.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Kurier KGHM.
10: KGHM rozpoczął nowy projekt poszukiwawczy miedzi w Chile. Spółka zależna KGHM Chile podpisała umowę typu Farm Out z należącą do Freeport McMoRan firmą. Partnerzy będą wspólnie prowadzić wstępne prace poszukiwawcze na obszarze w północnym Chile, uznawanym za jeden z najbardziej perspektywicznych regionów górniczych na świecie. Na tym etapie KGHM Chile będzie odpowiadać za prace geologiczne i ocenę potencjału złoża. Jeśli wyniki okażą się obiecujące, strony będą mogły powołać spółkę Joint Venture do dalszego rozwoju projektu. Jak podkreśla wiceprezes KGHM Anna Sobierej-Kozakiewicz, porozumienie ma na razie charakter ramowy.
11: Jest to umowa, która definiuje partnerstwo we bardzo wczesnej fazie eksploracji. Ona nie definiuje ostatecznie kształtu przyszłej umowy Joint Venture w 100% szczegółach. My rozmawiamy z naszym partnerem na temat potencjalnych miejsc, gdzie możemy szukać nowych złóż.
10: Wiceprezes przypomina, że Chile pozostaje jednym z najważniejszych regionów wydobycia miedzi na świecie.
11: Jak wiemy, no Chile jest, zasoby są olbrzymie, więc tutaj nasza obecność jak najbardziej chcemy, żeby była wzmacniana.
10: KGHM działa w Chile od lat. Oprócz udziałów w kopalni Sierra Gorda, spółka posiada tam zespół geologów prowadzących prace poszukiwawcze.
11: Nasza spółka KGHM Chile. Jest to spółka, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz Sierry Gordy, ale też posiada bardzo mocne zaplecze geologów, które działa tam na miejscu na rzecz Sierry Gordy, ale również poszukuje tych złóż dookoła. Również dokonywane są odwierty w obszarze Carrizalillo, więc chcielibyśmy, żeby ta spółka w sposób organiczny się rozwijała.
10: KGHM Polska Miedź i Województwo Pomorskie podpisały list intencyjny dotyczący projektu Puck, czyli planowanej budowy kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Inwestycja ma być pierwszą tego typu w Polsce. Projekt opiera się na złożu Mieroszyno, którego zasoby geologiczne szacowane są na ponad 303 miliony ton, a wstępne założenia przewidują budowę podziemnej kopalni z dwoma szybami o głębokości około 800 metrów, zakładu przeróbczego i infrastruktury powierzchniowej. Polihalit zawiera potas, magnez, wapń i siarkę i jest wykorzystywany do produkcji nawozów, a dzięki niskiej zawartości chlorków może być stosowany m.in. w uprawie warzyw, owoców i roślin oleistych. Przygotowanie inwestycji i uzyskanie wszystkich decyzji może potrwać około 6 lat, a pełna realizacja projektu ponad dekadę. KGHM deklaruje, że inwestycja ma być prowadzona z wykorzystaniem lokalnych firm i z poszanowaniem środowiska. List intencyjny nie jest jednak wiążącą umową, a jedynie deklaracją współpracy. Do niezwykłego odkrycia doszło podczas prac górniczych w KGHM. Pod ziemią odnaleziono otwór wiertniczy wykonany w 1957 roku przez zespół Jana Wyżykowskiego, geologa, który odkrył dolnośląskie złoża miedzi. Otwór został przypadkowo odsłonięty po wykonaniu robót strzałowych. Jak mówi Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM do spraw rozwoju, trafienie w historyczny odwiert było jak szukanie igły w stogu siana.
4: Dlatego, że na mapach urzędnymi X, Y zaznacza się miejsce występowania otworu, ale on przecież nie jest dokładnie pionowy. On odbiega lekko od pionu, a więc na dole to X, Y wygląda trochę inaczej na tym poziomie. I mimo wszystko udało się ten otwór trafić wyrobiskiem górniczym. Urzędne otworu na powierzchni terenu, naniesione na mapę, nie przenoszą się dokładnie na te same współrzędy na poziomie złoża. Dlatego w ten otwór można było trafić, ale można było go spokojnie minąć i to by było normalne.
10: Odkrycie dla KGHM ma szczególne znaczenie, bo w przyszłym roku przypada 70. rocznica odkrycia złoża. KGHM rozważa, żeby pozostawić historyczny otwór pod ziemią i zabezpieczyć go dla przyszłych pokoleń.
9: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
2: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
7: Po reklamie.
8: Niezapomniane hity wszechczasów
9: w muzycznym radiu.

0: Ogólnie mówiąc, life is brutal. No jakby tego było mało, to także full of zasadzkas, ale sometimes warto to life. Lady Punk i sztuka latania w niezapomnianych hitach wszechczasów. Do godziny 13 jeszcze Bella Nova, ATB czy Golec Orkiestra. No i następnie dzień dobry powie wam Arek Włodarski. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łosica. Pięknego, udanego dnia i do następnego spotkania w eterze.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Zapomniane hity wszechczasów. W Muzycznym Radiu.
1: Cześć, to mówi Paweł Golec
2: i Łukasz Golec z zespołu Golec Orkiestra. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat ducha gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
6: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta i ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
5: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
7: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
5: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
8: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
5: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
9: Szczególnie moje wnuki.
10: Bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
11: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe? Gdzieś na wsi na przykład?
10: Kurczaczki chyba widziałam.
5: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: Mam nadzieję, że pomimo aury nastrój wam dopisuje, chociaż nie wszędzie na Dolnym Śląsku pada. Środa, 26 dzień sierpnia. Środa to fajny dzień, bo to taki mały piątek, tak niektórzy mówią. A idąc tym śladem, to też znamy dobrze to powiedzenie. Środa minie, tydzień zginie. No to już środowe popołudnie zaczynamy. Do 17:00 Jarek Włodarski, witajcie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
4: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
5: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
0: Free Time w Muzycznym Radiu.
5: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Polscy artyści dziś u nas w rolach głównych, zatem pozwólcie się zaprosić na spotkanie z Sandrą Reiser, Piotrem Roguckim i Liwką, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Sprawdzamy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Sandra Reiser wraca z nowym singlem Nie chce nic zmieniać, nostalgiczną, ale pogodną opowieścią o momentach, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. Melodyjny pop spotyka się tutaj z alternatywną wrażliwością, a nieoczywiste zakończenie z wokoderem przypomina, że czas nie zatrzymuje się razem z nami. Nie chce się zmieniać to piosenka o potrzebie zatrzymania chwili, która właśnie trwa. Tych momentów, w których wszystko wydaje się dokładnie takie, jak powinno. Są tak piękne, że chciałoby się zostać w nich jak najdłużej, zachować w pamięci drobne obrazy, emocje i obecność bliskich. Wszystko, co w danej chwili wydaje się zwyczajne, a z czasem może nabrać zupełnie innego znaczenia. Utwór ma w sobie nostalgię, ale nie jest ciężki ani melancholijny. Przeciwnie, jego lekkość pozostaje w ciekawym kontraście z refleksją nad przemijaniem. To właśnie napięcie między ciepłem teraźniejszości a świadomością jej ulotności stanowi jeden z najważniejszych elementów tej właśnie piosenki. Okazuje się, że Piotr Rogucki wraca do kultowego utworu Komy w nowym, pełnym surowej energii wydaniu na żywo. Los Cebula i Krokodyle Łzy w wykonaniu projektu Normalni Ludzie to bezkompromisowa fuzja rockowej charyzmy, pulsującej sekcji rytmicznej i porywającej interakcji z publicznością. Wyrazisty wokal, koncertowa spójność i nostalgiczna, zarazem świeży sznyt sprawiają, że to obowiązkowa pozycja dla fanów polskiego rocka i autentycznych brzmień na żywo. I prawie na koniec dzisiejszego spotkania z Music News o jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów ostatnich miesięcy. Po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z papieru, Liwka wraca z nowym singlem i prezentuje świeży kierunek muzyczny i wizerunkowy. Poza tobą nic to utwór, którym Liwka na nowo definiuje swoją solową przestrzeń. Singiel pokazuje artystkę w bardziej dojrzałej i świadomej odsłonie, a jednocześnie pozostawia charakterystyczną dla niej emocjonalność i wrażliwość. Wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie, mówi Liwka. Ja sama czułam tę presję czasu, ale też oczekiwań głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat po tym wszystkim, czego udało mi się muzycznie doświadczyć w ostatnim czasie, dodała artystka. Nowa piosenka od Liwki już na playliście nowości Muzycznego Radia. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Roy Strobel z nagraniem World Go Round, Topic i Carte Blanche z nagraniem Lucky Ones i Aaron Chupa w utworze Cushion Grooves. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz od nas. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Aaron Chupa, Cash on Groove, zgraliśmy przed momentem. Tomek Dudkiewicz wróci do nas z Music News po godzinie 16, oczywiście w premierowym odcinku. A my teraz jesteśmy przy muzycznym kalendarium. Gdyby żył dzisiaj 83 lata, skończyłby Tadeusz Nalepa. 83. rocznica urodzin znakomitego polskiego artysty, zmarłego przedwcześnie w 2007 roku w wieku 63 lat. Założyciel, wokalista, gitarzysta najpierw w zespole Blackout, a później w grupie Breakout. Nagrywał też albumy, utwory solo troszkę później. No to przypominamy jeden z największych hitów grupy Breakout. Gdybyś kochał, hej, 13:20, muzyczne radio lato w środę.

0: Dziś rocznica urodzin Tadeusza Nalepy. Przyszedł na świat 26 sierpnia 1943 roku. Zmarł w roku 2007. Wracamy do muzycznej teraźniejszości.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Dzisiaj po południu, co godzinkę, Sell Me G, Message to the World.

13.30, za chwilę raport regionalny, jeszcze wcześniej będzie Zalia, tylko kochaj mnie, a w raporcie między innymi odwiedzimy gminę Stara Kamienica na Pogórzu Izerskim i opowiemy o zamkniętej trasie, czasami Mała Kamienica-Chromiec, ale będą też niestety mniej przyjemne informacje, czy inaczej bardziej drastyczne, brutalne pobicie podczas zatrzymania nagrane przez kamery, gdzie o tym za chwilę. I również wrócimy do tragicznych zdarzeń z drogi koło Olszyny, gdzie w zderzeniu z busem zginął motocyklista.

0: reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Dolny Śląsk to taki rejon Polski, gdzie jest chyba najbrzydsza w tej chwili pogoda w całym naszym kraju. Tak, tak, nigdzie raczej nie pada, a właśnie w południowo-zachodniej Polsce przelotne opady deszczu przemieszczają się z południowego wschodu na północny, z południowego zachodu na północny wschód, to tak miało być. Na nizinach 20-23 stopnie, na pogórzu 18-19.
2: Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Jest pochmurno, ale wieczorem i w nocy już zaczną pojawiać się większe przejaśnienia, rozpogodzenia. Te przejaśnienia jeszcze tylko u nas na północnych, północno-wschodnich krańcach regionu. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
6: W tym raporcie sprawdzimy, dlaczego wrocławski policjant zamiast skuć podejrzanego złamał mu nos i podbił oko. Akt oskarżenia jest już w sądzie.
7: Policjant nie przyznał się do przekroczenia uprawnień, ale odmówił składania wyjaśnień.
6: Powiemy też, jak ominąć zamkniętą na głucho trasę z Małej Kamienicy do Chromce.
8: Dużo, dużo przed terminem firma na pewno nam przekaże tą drogę.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na początek wrócimy do tragicznych wieści z trasy koło Olszyny, gdzie w zderzeniu z busem zginął motocyklista. Do śmierci śmiertelnego zdarzenia drogowego doszło na trasie między Nową Świdnicą a Olszyną. Na łuku drogi zderzył się bus z motocyklem. Mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia reanimacji, motocyklista zmarł, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, Justyna Bojakiewicz-Rodzeń.
10: 32-letni mężczyzna, prowadząc motocykl, z nieustalonej obecnie przyczyny na łuku drogi gminnej przewrócił pojazd na jezdnię, wpadając pod najeżdżający z przeciwka samochód marki Mercedes Sprinter. Kierujący Mercedesem Sprinterem był trzeźwy. Na skutek odniesionych obrażeń 32-latek, czyli kierujący motocyklem, poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Sąd w Dzierżoniowie zajmie się sprawą policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który podczas zatrzymania podejrzanego miał złamać mu nos i podbić oko, a wszystko uwieczniły kamery monitoringu.
7: Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie uznała, że policjant z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu przekroczył uprawnienia w czasie zatrzymywania podejrzanego. Skierowała do sądu w Kłodzku akt oskarżenia w tej sprawie, bo właśnie w Kłodzku w lipcu ubiegłego roku doszło do tego zdarzenia. Policjant zatrzymywał podejrzanego o wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo, podczas którego sprawcy wykorzystują ufność i bezbronność starszych ludzi, których tak naprawdę powinno się chronić. W akcji brało udział 8 policjantów z różnych jednostek. Zauważyli siedzącego na ławce mężczyznę z tatuażami na twarzy. Odpowiadał rysopisowi podejrzanego o oszustwo metodą na wnuczka. Część policjantów odcięła drogę ewentualnej ucieczki mężczyźnie, a dwaj podjechali do niego samochodem. Po wyjściu z pojazdu pierwszy z policjantów podbiegł do niego z bronią. Gdy mężczyzna wykonał polecenie i położył się na ziemię, w trakcie zakładania kajdanek został przez policjanta uderzony ręką i kolanem. Doznał złamania kości nosa i rany prawego oczodołu. pół. Po tym, jak dobiegli do nich pozostali policjanci, mężczyzna został zabrany do radiowozu. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Biegły z zakresu technik i procedur stosowanych w czynnościach policyjnych wskazał, że środki przymusu były niewspółmierne w stosunku do zatrzymanego, nie stawiającego oporu i wykonującego polecenia. Policjant nie przyznał się do przekroczenia uprawnień, ale odmówił składania wyjaśnień. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: I na koniec utrudnienia w ruchu na remontowanej drodze Mała Kamienica Chromiec w powiecie karkonoskim. Wykonawca przystąpił do układania nowej nawierzchni, stąd konieczność zamykania drogi na czas prowadzonych robót, tłumaczy starosta karkonoski Mirosław Górecki.
11: Droga 2773D Mała Kamienica Chromiec jest finansowana w 100% ze środków rządowych, ze środków popowodziowych. Na remont tej drogi mieliśmy według koszty rysu 2 700 000 zł, a zamknęliśmy się kwotą 1 580 000, prawie 3 tysiące. Prace postępują bardzo szybko. Jest to udrożnienie rowów, przepustów, poprawa w miejscowości, poprawa poboczy, które po powodzi były bardzo zdewastowane. Część poboczy jest wykładane kostką granitową. Ma już być kładzona warstwa bitumiczna, czyli położona masa asfaltowa. Dużo, dużo przed terminem firma na pewno nam przekaże tą drogę po realizacji zadania.
6: Przypomnijmy, droga z Małej Kamienicy do Chromca będzie całkowicie zamykana dla ruchu na fragmencie prowadzonych prac w godzinach od 8 do 16. Taka sytuacja ma potrwać do 2 września. Godzinę potrwa przerwa między raportami regionalnymi. Na kolejny zapraszamy o 14.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe?

0: Ta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Witajcie, tu Fida. Chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom Muzycznego Radia pięknego i muzycznego dnia. Mój

0: 26 dzień sierpnia, jeszcze dziś, jutro i pojutrze mamy dla Was zaproszenia do Zoo Łączna.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Muzyczne Radio Lato.
0: No, nasi stali słuchacze, zwłaszcza ci, którzy słuchają nas od 17 sierpnia, wiedzą, że w południowym paśmie mamy właśnie zaproszenia do tego wyjątkowego miejsca, niezwykły świat dzikich zwierząt stworzony przez państwa nowaczyków. Jak już wiemy, Łączna koło Mieroszowa. Piękna miejscowość malowniczo położona między górami kamiennymi i stołowymi. W tym wyjątkowym sudeckim regionie, krajobrazie i klimacie żyje, wyobraźcie sobie, w znakomitej formie ponad 100 gatunków zwierząt z całego świata, między innymi także zwierzęta egzotyczne jak tygrysy, kangury, jelenie, milu czy też różne gatunki małp. Główną i jedyną tego typu atrakcją w Polsce w Zoo Łączna jest świat lemurów, przesympatycznych małpiatek z Madagaskaru. Mamy dla Was, mieliśmy 10, bo już mamy tylko 3 wejściówki do Zoo Łączna. Po jednej dziennie do wykorzystania do 2000, do końca bieżącego roku. No to już chyba wiecie, że teraz pojawi się odgłos charakterystycznych bardzo zwierząt, które są do zobaczenia i podziwiania w Zoo Łączna. No i waszym zadaniem jest odgadnięcie, cóż to za stworzenie. Ten zwierzak, jego głos już w tle za chwilę. O! Ta zagadka do łatwych nie należy, sam bym nie wiedział, ale będzie oczywiście także podpowiedź od dyrektora zoo.
2: Witam gorąco. Ten odgłos to sygnał alarmowy wydawany przez małego, niezwykle sprytnego drapieżnika z Afryki. Zwierzęta te żyją w silnych klanach rodzinnych. Podczas gdy reszta grupy szuka pożywienia, jeden stały wartownik stoi na baczność i obserwuje otoczenie. Już wiecie, o kim mowa?
0: No to są charakterystyczne obrazki z filmów przyrodniczych, takie stojące na baczność zwierzęta i cały czas, jak mówił pan dyrektor Zoo Łączna, obserwujące otoczenie. No to już mam nadzieję, ktoś wie, o jakie zwierzę chodzi. Dzień dobry. A, tutaj niespodzianka, że nie ma nikogo. No to spróbujemy tutaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak pani myśli, co to za zwierzak przesympatyczny? A nie wiemy. Nie wiemy.
3: Strzelać. Zastanawiam się.
0: No to jeszcze sekundę, bo dużo czasu nie mamy. Była podpowiedź, były odgłosy, był opis. To proszę się jeszcze zastanowić i do nas zatelefonować albo strzelać. 3, 2, 1.
3: Lemur.
0: Nie. Chociaż można by było. No nie. Na pewno nie. Nawet chyba nie było blisko. Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Aneta z Siedlęcina.
0: Anetko, no to proszę bardzo. Jak myślisz, co to za zwierzę?
4: Surykatka.
0: O, dokładnie tak. To chodziło o surykatkę. Bardzo się cieszę, że udało się rozstrzygnąć dość szybko finał dzisiejszej naszej zabawy, w której mamy dla Was zaproszenia do Zoo Łączna. To jest piękna miejscowość koło Mieroszowa. Proszę, nie rozłączaj się.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Dziękujemy i jutro ponownie kolejne zaproszenie.

Myślałem, że będzie ciężej, ale pani Aneta z Podjeleniogórskiego Sielędzina poradziła sobie z dzisiejszym pytaniem a propos surykatek. To chyba, jak rozmawiałem, naprowadził ten opis, że te zwierzęta tak bardzo czujnie wyprostowane stoją i zawsze obserwują, czy któryś z osobników otoczenie sprawdza, czy jest bezpiecznie, czy też nie. Jutro i pojutrze finał naszej zabawy. No, nie będzie też łatwo, ale wierzę w wasze możliwości. Jutro też w okolicach południa będziemy mieli dla was zaproszenie do Zoo Łączna. Za chwilę wiadomości.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Czy dźwięki potrafią opowiadać historię? Przekonaj się o tym już w najbliższą sobotę. Odkryj legendy karkonoszy i tajemniczy świat Ducha Gór w symfonicznej oprawie. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Nowicki u Różyckiego daje słowo. Tego wieczoru za sprawą artystów grupy Chodź na Słowo, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą Katarzyny Piotrowskiej i mistrzowskiej aranżacji profesora Adama Poremskiego poezja zabrzmi słowem, muzyką i teatrem. Zabierz rodzinę, przyjaciół i daj się ponieść wyobraźni. 29 sierpnia, godzina 18. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
1: Czas na wiadomości.
5: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
6: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
7: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
5: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
8: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
5: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
9: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
5: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
6: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już... Trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
7: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
10: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
11: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
5: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
1: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia w sobotę w przystanku Karkonosze robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

To już startuje Hearts Like Dynamite, ale jeszcze wrócimy do nagrania, które za nami, czyli Sell Me G, Message to the World, nasz utwór dnia po południu za nami. Jeszcze Who Do You Love od Sick Individuals i Vito Bambino z numerem 20 i już będzie 14:30. I wystartuje raport regionalny kolejny dzisiejszego popołudnia. 21 minut po 14.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jako małe dziecko Janek zachowywał się prawidłowo. Gdy osiągnął 9 miesiąc życia, przestał gaworzyć, unikał wzroku, odpychał od siebie znane mu osoby. Po wykonanych badaniach diagnoza brzmiała autyzm. Janek coraz bardziej tracił kontakt z otoczeniem, przestał mówić, wymagał całodobowej opieki. Obecnie powoli, dzięki terapii, zaczyna otwierać się na innych, uśmiechać się, wyciszać. Rodzice będą wdzięczni za każdy gest pomocy w dalszych, koniecznych staraniach o sprawność dziecka. Serdecznie proszą o wpłaty. Oto adres. siepomaga.pl Jan Kasprzak. siepomaga.pl Jan Kasprzak.
2: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Zachmurzenie umiarkowane i duże na Dolnym Śląsku, ale wieczorem późniejszym i w nocy pojawią się przejaśnienia, które są zapowiedzią ładnego jutrzejszego dnia. Dziś jeszcze w wielu miejscach na Dolnym Śląsku możliwe słabe już opady deszczu, ustępujące w wielu miejscach. Dość ciepło, powyżej 20 stopni.
6: Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Temperatury powyżej 20 na nizinnych terenach Dolnego Śląska, w Kotlinach Górskich 17-18 stopni Celsjusza. Czas na raport regionalny i Beata Nowicka.
9: Ukryte worki z korespondencją. Za chwilę szczegóły policyjnej interwencji w gabinecie szefowej poczty w Lubaniu. Kolejny remont w Jeleniej Górze i lawendowa pomoc. To o tym, jak seniorki z Wałbrzycha zbierają na rehabilitację dla chorego Adama.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Zapraszam na informacje. Skandal na poczcie w Lubaniu. Policja i Straż Miejska weszły do gabinetu kierowniczki placówki, gdzie odkryto kilkadziesiąt worków z niedostarczoną korespondencją. Zamiast do skrzynek mieszkańców, listy miały trafiać prosto do utylizacji. Na miejscu natychmiast interweniowali mundurowi, o czym mówi Justyna Bujakiewicz, rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.
10: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzymał zgłoszenie od jednej z pracownic urzędu dotyczące braku możliwości wypełniania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze policji, którzy podczas tej interwencji otrzymali informację o możliwości nieprawidłowości w funkcjonowaniu tejże placówki. Obecnie czynności w sprawie trwają. Sprawdzamy, czy doszło do nieprawidłowości pod kątem rozdysponowania korespondencji.
9: Teraz trwa wyjaśnianie, jak długo trwał proceder i ile listów zostało bezpowrotnie zniszczonych lub porzuconych. Do tego tematu będziemy powracać. A w Jeleniej Górze powracają kolejne zmiany w organizacji ruchu. Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Wolności. Drogowcy zajmą się teraz odcinkiem trasy prowadzącym do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. Tegoroczne prace pochłoną blisko 5 milionów złotych i w całości zostaną pokryte z budżetu miasta. Przyszłoroczny etap ma już jednak zabezpieczone inne źródło finansowania, co zapowiada prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
5: Do końca października realizacja tego zadania do ulicy Nadbrzeżnej, czyli praktycznie od Placu Niepodległości do ulicy Nadbrzeżnej będzie ulica Wolności zrobiona. Na przyszły rok planujemy remont od ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Junaków i to będziemy mieli ze środków na usuwanie skutków powodzi.
9: O kolejnych zmianach w organizacji ruchu i objazdach będziemy informować na bieżąco.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Ponad 30 osób i blisko miesiąc intensywnej pracy. Seniorki z Wałbrzycha uszyły dokładnie 758 ręcznie zdobionych woreczków z lawendą. W ten niezwykły sposób starsze panie chcą pomóc młodemu Wałbrzyszaninowi Adamowi zebrać fundusze na kosztowną rehabilitację. O pomyśle i zaangażowaniu opowiada uczestniczka akcji Maria Ludwiczuk.
11: Maria Ludwiczak, no bo my seniorki byśmy chciały coś dać drugiemu człowiekowi, coś od siebie. Nie to, że przychodzimy, sobie siedzimy, gadu, tam herbatkę wypijemy, ale coś od siebie chcemy dać. Naszą pracę, pokazać to innym.
9: Swojego podziwu dla determinacji seniorek nie kryje również koordynatorka akcji Renata Wierzbicka. Woreczki z lawendą podarowaną z pola w Lutomii będzie można zdobyć podczas nadchodzących lokalnych kiermaszów charytatywnych.
12: Od soboty, od godziny 10 na Piaskowej Górze będą nasi seniorzy i nie tylko seniorzy. Będziemy stać pod zegarem i każda osoba, która będzie chciała wesprzeć rehabilitację Adama, będzie mogła wrzucić do puszki tyle, ile będzie mogła. Mamy zgłoszoną zbiórkę publiczną. W niedzielę będziemy rzeczywiście gotujemy zupę i startują seniorki w konkursie Zupa Seniora w Jedlinie Zdroju i te środki też będą przekazane w całości dla Adama.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey Paul, we are Rat City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Świda, kafejka na ochocie, to nasz dzisiejszy hit. Typ do usłyszenia za godzinkę około, bo mamy już prawie za kwadrans 15.
1: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
1: Po reklamie.

0: Było miło, ale niestety się skończyło.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Im bardziej popołudnie nabiera rumieńców, tym więcej niestety złych informacji z autostrady A4. Zdarzenie na zdarzeniu, zdarzeniem pogania. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Dobrze, no to zacznę od tych informacji już oficjalnych ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualizacja dotarła przed godziną 14 dotycząca zdarzenia, do którego doszło gdzieś koło 12.30. 112 km, kierunek Zgorzelec, węzeł Budziszów-Udanin. Na węźle Budziszów właśnie doszło do kolizji busa i auta ciężarowego. Zablokowany prawy oraz lewy pas. To auto ciężarowe zepchnęło tego busa na barierki. Tam podobno problemy z kołem, a jeszcze chyba do tego doszło to, że z paki auta ciężarowego wysypał się piach i na oba pasy, i stąd te utrudnienia. Tam ruch tylko pasem zjazdowym, policja kieruje ruchem, duże utrudnienia są w tym miejscu, duża degrengolada na wysokości węzła Budziszów Wielki. W obu kierunkach w sumie, ale najbardziej oczywiście daje się we znaki to zdarzenie podróżującym od strony Wrocławia w stronę Zgorzelca, wcześniej oczywiście Legnicy, ale w drugą także spowolniony ruch ze względu na to zdarzenie. Wszystko jeszcze się zaczyna przed węzłem Budziszów z jednej i z drugiej strony na autostradzie A4. Tam trzeba odstać swoje.

0: Zator ma od strony Wrocławia już kilka ładnych kilometrów. Hamowanie jeszcze znacznie przed węzłem Udanin na autostradzie A4. Dalej jadąc, wracając do Wrocławia, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, tutaj w kierunku właśnie do stolicy Dolnego Śląska też ruch spowolniony z hamowaniem chwilowym. Wszystko z powodu dużego natężenia ruchu. Na drodze 346, Środa Śląska, na południe Rakoszyce, Świdnica Polska, to jest do Kątów Wrocławskich trasa. Także mamy duże zatory, zwłaszcza jadąc od strony Środy Śląskiej do Kątów Wrocławskich. Na 94, no to stałe tutaj też utrudnienia. Od Środy do Wrocławia też trzeba na wysokości Krępic między innymi chwilkę tam odstać swoje. No trzeba uważać najbardziej na autostradzie A4, bo mamy trudną sytuację na wysokości węzła Budziszów w jedną i w drugą stronę. Przypomnę, po kolizji, rozsypaniu się piachu na 113, tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych mówi o 112 kilometrze, ale to właśnie o to zdarzenie chodzi. Uważajcie na siebie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Kult Level Level Off w specjalnym remiksie, 15 za chwilę wiadomości, po nich troszkę muzyki i autoradio.
1: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 15.
3: Czas na wiadomości.
4: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób, kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się, po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
5: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran, sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
4: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Wagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
6: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
4: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z trzema zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
7: Ci zakazowcy, którzy piąty, szósty, dziesiąty raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
4: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
8: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
4: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
3: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Thank you so much.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w programie uprawnienia ITD do kontroli drogowej. Rośnie rynek nowych aut w Europie i dlaczego Skoda odnosi sukces właśnie na starym kontynencie i w naszym kraju. To na koniec. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Kierowcy samochodów osobowych kojarzą Główny Inspektorat Transportu Drogowego głównie z fotoradarami. Nie każdy wie, że funkcjonariusze tej formacji korzystają także z nieoznakowanych radiowozów. Głównie w czasie kontroli na niebezpiecznych odcinkach dróg, gdzie nie ma możliwości stosowania stacjonarnego fotoradaru. Nieoznakowane radiowozy inspektoratu pojawiają się również w punktach, które wskazywane są tej instytucji przez mieszkańców jako najbardziej niebezpieczne. Do kontroli osobówki może też dojść, jeśli kierowca rażąco naruszył przepisy lub zachodzi podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających. Pracownicy Canardu prowadzą kontrolę podczas jazdy za pomocą wideorejestratorów lub po zatrzymaniu się korzystając z laserowego miernika prędkości. Teraz zmieniamy temat. Rośnie rynek nowych aut w Europie.
0: Aktualności.
1: Według danych firmy Dataforce rynek motoryzacyjny na starym kontynencie zwiększył się w lipcu o ponad 4%, a od stycznia do lipca wzrósł o 5,7%. Według danych sprzedaż hybryd w Europie Zachodniej i Środkowej wzrosła w pierwszym półroczu o ponad 12% w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając ponad 2 700 000 sztuk. Sprzedaż pełnych elektryków wzrosła w lipcu o 51%, co dało tym samochodom 25% udział w rynku. Najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w Europie jest Skoda Elroq. Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen ID4, a na trzecim Renault 5 E-Tech. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje napędu, pozycję lidera w Europie odzyskała Dacia Sandero. Rumuński brand wyprzedził Volkswagena Golfa i T-Roqa. Coraz lepiej radzą sobie producenci z państwa środka, którzy od stycznia do lipca sprzedali w Europie ponad 813 tysięcy pojazdów. Udział chińskich marek w rynku europejskim w lipcu wyniósł rekordowe ponad 11%. Najlepiej sprzedają się auta BYD na drugim Chery, na trzecim miejscu auta koncernu SAIC, do którego należy MG.
0: Ciekawostki.
1: A propos, mimo rosnącej chińskiej konkurencji, na rynkach świetnie sobie radzi Skoda, która w pierwszej połowie tego roku była w Europie drugą najchętniej wybieraną marką. Co ciekawe, pozycję wicelidera zajmuje także w Polsce. Skąd taka popularność? Czesi umiejętnie łączą sprawdzoną technologię Volkswagena z przystępnymi cenami i dobrze skrojonym wyposażeniem. Szczególnie cena właśnie odgrywa tu duże znaczenie. Samochody produkowane są wyłącznie w Europie, przypomnę, więc nie są narażone na różne sankcje ekonomiczne. Dodatkowo utrzymują przewidywalną wartość rezydualną, więc są tańszą alternatywą dla europejskich firm wynajmu i leasingu. Marka jest też pupilem towarzystw ubezpieczeniowych, które bardzo nisko skalkulowały dla niej ceny polis komunikacyjnych. Dlaczego? Ponieważ części zamienne są ogólnie dostępne, co zdecydowanie skraca czas usuwania szkód komunikacyjnych, a wiadomo, że czas to pieniądz. Jeśli spojrzymy na ranking najtańszych samochodów na rynku, to pierwsza Skoda, model Fabia, jest na trzecim miejscu. Dopiero za nią są najtańsze chińskie modele. Czesi potrafią naprawdę zaskoczyć. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

26 minut po godzinie 15, raport regionalny przed nami, wiadomości również drogowe wkrótce, przypomnę, najpoważniejsze utrudnienie teraz na drogach Dolnego Śląska to jest autostrada A4, 112 kilometr, poważne zdarzenie, zderzenie busa z autem ciężarowym, droga jest praktycznie zablokowana, tylko pasem zjazdowym na węzeł Budziszów Wielki odbywa się ruch i kilkukilometrowy zator się utworzył od strony Wrocławia w stronę Legnicy i dalej z Gorzelca. Leniwiec do raportu regionalnego Skalow.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty, każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5,

0: nowym rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: To ostatni tak pochmurny dzień w tym tygodniu, raczej od jutra zmiana, będzie dużo słońca, będzie ciepło, chyba po gołym upału w piątek, bo będzie 30 i więcej stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, jutro już nawet te temperatury w okolicach 25-27 stopni. Wieczorem będzie się już rozpogadać powoli.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zapraszam. Nasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
7: Plecak pełen możliwości dla dzieci z rodzin zastępczych to dolnośląskie akcje, która pomaga uczniom wejść z impetem w nowy rok szkolny. Wielkie łowy policji w Lubinie. Sprawdzimy, jak wpadł poszukiwany numer 300 i zapowiemy ekstremalny bike maraton, w którym zawodnicy pokonają ponad 100 kilometrów.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wielkie zatrzymania w Lubinie na początek. Tamtejsi policjanci wykazują się wyjątkową skutecznością w ściganiu ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Od początku roku zatrzymali już dokładnie 300 poszukiwanych. Codzienne, żmudne działania operacyjne przynoszą zamierzone efekty, o czym informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie Sylwia Serafin.
8: Tylko wczoraj kolejni poszukiwani listami gończymi wpadli w ręce lubińskich kryminalnych. Po wykonaniu niezbędnych czynności zostali oni doprowadzeni do zakładu karnego, gdzie będą odbywać zasądzone kary. Policjanci ustalili również miejsce pobytu kolejnej osoby poszukiwanej w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna również trafił już za kratki. Realizacja spraw związanych z osobami poszukiwanymi to jedno z codziennych zadań lubińskich funkcjonariuszy. Policjanci nie tylko reagują na bieżące zdarzenia, ale również konsekwentnie docierają do osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej. 300 zatrzymanych osób poszukiwanych od początku tego roku to kolejny dowód, który pokazuje, że mimo licznych wyzwań, funkcjonariusze nie ustają w staraniach, aby osoby łamiące prawo zostały pociągnięte do odpowiedzialności za popełnione czyny.
7: Zatrzymani to osoby poszukiwane między innymi listami gończymi, nakazami doprowadzenia do zakładów karnych i do celów procesowych.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz akcja wyprawkowa Plecak pełen możliwości. Powrót do szkoły dla wielu uczniów to czas ekscytacji, ale też sporych wyzwań. Dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej ten start bywa znacznie trudniejszy. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi Dolnośląska Fundacja na rzecz pieczy zastępczej Przystanek Rodzina.
9: Krystyna Blasius, Fundacja Przystanek Rodzina. Chcemy, aby każde dziecko mogło rozpocząć rok szkolny z poczuciem równego startu i przekonaniem, że może rozwijać swoje talenty i sięgać po więcej. Dla wielu rodzin przygotowanie dziecka do szkoły to ogromne wyzwanie. Plecak, zeszyty, piórnik, przybory czy strój na WF. Tych potrzeb jest naprawdę dużo. W tym roku Plecak pełen możliwości to nie tylko tradycyjna wyprawka. Dzięki wsparciu skumani.pl uczniowie klas 7 i 8 z pieczy zastępczej otrzymają dostępy do platformy, na której będą mogli przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty.
7: W równe szanse edukacyjne i odpowiednie przygotowanie mocno wierzą też partnerzy akcji, co podkreśla Renata Grzesik, ekspertka do spraw kształcenia na platformie skumani.pl.
10: Nie każde dziecko ma możliwość korzystania z korepetycji, dodatkowych zajęć czy indywidualnego przygotowania do egzaminów. Dlatego zależy nam, aby młodzi ludzie otrzymywali narzędzia, które pozwolą im rozwijać wiedzę i umiejętności, oraz dają większą samodzielność w nauce. Szczególnie ważny jest ten okres 7 i 8 klasy, to czas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, ale również pierwszych istotnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Wynik egzaminu ma znaczenie w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, dlatego systematyczna praca rozpoczęta odpowiednio wcześnie może przełożyć się nie tylko na lepsze przygotowanie, ale także na większą pewność siebie i mniejszy stres.
7: Zbiórka przyborów szkolnych i kompletowanie plecaków dla podopiecznych fundacji wchodzi właśnie w decydującą fazę przed pierwszym dzwonkiem.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wałbrzych przygotowuje się na prawdziwy najazd miłośników dwóch kółek. Ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony słynnego bike maratonu. Trasy będą zróżnicowane pod względem trudności, a na profesjonalistów czeka ekstremalne wyzwanie. Ci najsilniejsi i najlepiej przygotowani zawodnicy przejadą trasę liczącą ponad 100 kilometrów. Szczegóły przygotował Jacek Zych.
3: Tak, tegoroczna odsłona zawodów odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, a włącznie ze wspomnianym 100-kilometrowym dystansem ultra uczestnicy powalczą na czterech zróżnicowanych trasach od 15 do właśnie ponad 100 kilometrów. Zapisy do wyścigu cały czas trwają.
11: Do wyboru jest faktycznie sporo możliwości i nie trzeba być wytrawnym sportowcem, o czym pewnie za chwilę powie nasz gość, żeby po prostu sprawdzić siebie, jeżeli nigdy nie braliście udziału w tej imprezie, która przecież w zeszłym roku wróciła po przerwie do naszego miasta. Możecie spróbować swoich sił, a jeżeli braliście udział w tym wydarzeniu w poprzednich edycjach, no to warto poprawiać swój wynik.
3: Powiedziała Kamila Świerczyńska, szefowa wałbrzyskiego Aquazdroju. Najbardziej wymagający dystans ultra liczy 102 km oraz 3000 metrów przewyższenia. Trasa prowadzi przez masywy Trójgarbu i Chełmca. Specjalnych utrudnień w ruchu nie przewidziano. Kierowcy muszą przygotować się na jedynie chwilowe zatrzymania ruchu na drodze pomiędzy Jabłowem a Lubomierzem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami.
12: Ale to są chwilowe utrudnienia, nie zamykamy ruchu na stałe, więc to będą takie, myślę, dla kierowców realnie 5-10 minut postoi w jakimś jednym miejscu i pojedzie dalej.
3: A to już Maciej Grabek, organizator wydarzenia. Oprócz rywalizacji dorosłych wystartują dzieci w Bike Marathon Kids oraz kolarze na rowerach elektrycznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na trasie wyścigu. A my liczymy już czas do kolejnego raportu, który już za niespełna godzinę.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, I'm Alex Parker and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach nowych technologii Web Summit w Lizbonie. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w listopadzie. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio.
11: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Poważne utrudnienia na autostradzie A4, kierunek Zgorzelec, węzeł Budziszów. Zderzenie pojazdu ciężarowego z busem, zniszczenia bardzo duże obu maszyn, do tego jeszcze infrastruktury drogowej. Zdjęcia między innymi na Dolnośląskie alarmowo. Tam jeszcze z auta ciężarowego rozsypał się piach. Oba pasy zablokowane, ruch tylko pasem zjazdowym. Do tego zdarzenia doszło jeszcze przed 13, ale utrudnienia cały czas są naszym udziałem. Czyli hamowanie przed węzłem Udanin i zator aż do węzła Budziszów na autostradzie A4. Wcześniej w okolicach Wrocławia na dojeździe do kątów wrocławskich też lekkie hamowanie, no ale tam wiadomo, zawsze coś się dzieje. Nie ma już na szczęście zatorów przy przekraczaniu autostradowego przejścia na czwórce Jędrzychowice-Ludwigsdorf, jadąc od naszej strony. Wczoraj, przedwczoraj ten zator miał kilka ładnych kilometrów, poweekendowo duże natężenie ruchu, no i taka była sytuacja. Teraz ruch w stronę Niemiec w Zgorzelcu na bieżąco. Zbliżamy się do godziny 16. Będzie jeszcze Natalia Grosiak, będzie jeszcze nagranie By My Side, to już za chwilę.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
6: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
5: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
7: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 16.
6: Czas na wiadomości.
9: Rutynowe spotkanie, mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
10: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
9: pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
8: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
9: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
11: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
9: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej 1 osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Intelligent Asia Thailand w Bangkoku. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się. Liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Music News polecają się waszej uwadze, a dziś głównie za sprawą nowej piosenki od Topika, najnowszego albumu Sama Smitha i pierwszego headlinera przyszłorocznej edycji Open Air Festiwalu. Kto nim będzie? O tym już za chwilę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po serii udanych singli, w tym Tic Tac z Sarą, nowej wersji Right Here, Right Now, Fatboy Slima i Sorry Papi z Becky G, Topic zmienia kierunek za sprawą piosenki Lucky Ones, nowego singla nagranego wspólnie z duetem Carte Blanche. Na pierwszy rzut oka to ciepły, poprawiający nastrój dance pop, z którego Topic jest znany od lat. Z drugiej strony utwór wyraźnie skręca w stronę indie-troniki, szerokiego, napędzanego syntezatorami brzmienia kojarzącego się z Empire of the Sun, pod którym wciąż słychać indie-popowe podejście do pisania piosenek. Całości towarzyszy prawdziwie beztroska atmosfera, ucieczka z przyjaciółmi lub ukochaną osobą, bez żadnych zobowiązań i bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Gdy wakacyjny sezon powoli dobiega końca, piosenka Lucky Ones pozwala nieco dłużej zatrzymać lato. Kilka lat temu nazywaliśmy moje brzmienie melancholijną muzyką taneczną, emocjonalne, czasem melancholijne teksty i napędzający je rytmem, mówi Topic. W ostatnich latach eksplorowałem wiele brzmień inspirowanych Afryką, a ostatnio bardzo ciągnie mnie w stronę indie popu. Właściwie napisaliśmy nagranie Lucky Ones niemal jak piosenkę dla zespołu, początkowo w ogóle nie myśląc o tanecznej produkcji. Dopiero później przerobiłem ją na utwór taneczny. Myślę, że połączenie tego, skąd pochodzę, z kierunkiem, w którym ewoluowałem moje brzmienie, bardzo dobrze oddaje to, w jakim miejscu teraz jestem, mówi Topic. Lucky Ones od Topic i Carte Blanche już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Sam Smith, który może już pochwalić się nowym albumem, a na nim brzmienie łączące barokowy pop, brytyjski folk, elementy country i alternatywne R&B. To wszystko na krążku Hazel Eyes, gdzie Sam Smith prezentuje najbardziej bezpośredni, emocjonalnie i odważny materiał w dotychczasowej swojej karierze. Piąty album przekształca prawdziwą historię miłosną przeżywaną w czasie rzeczywistym w refleksję nad tym, co oznacza kochać bez pancerza. Pod wieloma względami ten album zbliżył mnie do siebie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, mówi Sam Smith. Dzięki niemu łatwiej mi akceptować to, co przychodzi mi naturalnie w twórczości i oddawać hołd muzyce, którą najbardziej kocham. Ponadczasowemu popowi, który łączy ludzi ze wszystkich środowisk. Pokazał mi również, że wrażliwość nie polega wyłącznie na odsłanianiu własnego bólu. Równie dużej odwagi może wymagać otwarte mówienie o romantycznych uczuciach, dodaje artysta. Music News. I na koniec Open Air Festival 2027, który odsłania pierwsze karty. Organizatorzy ujawnili pierwszego headlinera, który zagra na przyszłorocznej edycji. Jest nim Tame Impala. Kevin Parker to ikona, jeden z najbardziej wpływowych artystów ostatniej dekady w świecie muzyki. Bez trudu odnajdujący się w każdym gatunku i każdej przestrzeni, pozostając jednocześnie niezwykle autentycznym. Tu zawsze na pierwszym miejscu jest niesamowita muzyka i kultowe, potężne koncerty. Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach 30 czerwca, 3 lipca, tradycyjnie na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, jakie trafiają na naszą playlistę. Adam Beyer, Let Loose, Cats and Dogs i Take the Night, a także Mondo z piosenką Gold, Tomek Dudkiewicz i Music News. Było nam bardzo miło spotkać się z wami. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Najważniejsza informacja drogowa dzisiejszego popołudnia, że już za nami na szczęście te utrudnienia związane z wypadkiem na 112 kilometrze. Poważnym zdarzeniem, gdzie zderzył się pojazd ciężarowy z busem, duże szkody, także w infrastrukturze drogowej. Oba pasy były zablokowane od godziny 12.30. Zniszczone były także bariery energochłonne, rozsypany piasek. No dosłownie po 16 kilka minut temu dotarła informacja, że to zdarzenie zakwalifikowane jako kolizja. Już za nami autostrada została uprzątnięta, ruch został, mówiąc kolokwialnie, puszczony normalnie. No i widać to już między innymi na mapach Google, ale jadący w stronę Wrocławia muszą hamować znów za węzłem Udanin, bo tutaj też doszło do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji i tworzy się już powoli mały zator. Spowolniony ruch także od Kostomłotów przez kąty wrocławskie w kierunku na Pietrzykowice. Opuszczając Dolny Śląsk na A2 w stronę Poznania, mamy utrudnienia także po wypadku. Tutaj autostrada jest przyblokowana na odcinku kilku kilometrów od wysokości miejscowości Czcianka Zachodnia. Uważajcie na siebie, jeżeli już jesteśmy na ziemi poznańskiej, to także zdarzenie drogowe na drodze 92 przed Tarnowem Podgórnym. Tutaj także kolizja i utrudnienia w obu kierunkach. Uważajcie, kochani, na siebie, gdziekolwiek kręcicie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jako małe dziecko Janek zachowywał się prawidłowo. Gdy osiągnął 9 miesiąc życia, przestał gaworzyć, unikał wzroku, odpychał od siebie znane mu osoby. Po wykonanych badaniach diagnoza brzmiała autyzm. Janek coraz bardziej tracił kontakt z otoczeniem, przestał mówić, wymagał całodobowej opieki. Obecnie powoli, dzięki terapii, zaczyna otwierać się na innych, uśmiechać się, wyciszać. Rodzice będą wdzięczni za każdy gest pomocy w dalszych, koniecznych staraniach o sprawność dziecka. Serdecznie proszą o wpłaty. Oto adres. siepomaga.pl Jan Kasprzak. siepomaga.pl Jan Kasprzak.
0: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: 16.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Wciąż pochmurno, strefa opadów również wciąż nad Dolnym Śląskiem, głównie w centrum, na wschodzie, ale na południu też się może gdzieś tam pokropić. Temperatury 20-22 stopnie na nizinach, maksymalne 18-19 na południu regionu. Jutro już zdecydowanie więcej słońca i cieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: I już wieczorem pojawi się miejscami więcej rozpogodzeń, przejaśnień i to jest zapowiedź słonecznego właśnie czwartku. Oby. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
7: Fałszywy masażysta z sanatorium w rękach policji.
8: O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję.
7: Akt oskarżenia dla wrocławskiego funkcjonariusza.
8: Przekroczył uprawnienia w czasie zatrzymywania podejrzanego.
7: Sprawdzimy też szczegóły wartej 24,5 miliona złotych inwestycji w Karkonoszach.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Przed sądem odpowie funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który podczas zatrzymania podejrzanego miał mu złamać nos i podbić oko. Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie skierowała do Sądu Rejonowego w Kłodzku akt oskarżenia w tej sprawie.
8: Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie uznała, że policjant z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu przekroczył uprawnienia w czasie zatrzymywania podejrzanego. Skierowała do sądu w Kłodzku akt oskarżenia w tej sprawie, bo właśnie w Kłodzku w lipcu ubiegłego roku doszło do tego zdarzenia. Policjant zatrzymywał podejrzanego o wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo, podczas którego sprawcy wykorzystują ufność i bezbronność starszych ludzi, których tak naprawdę powinno się chronić. W akcji brało udział 8 policjantów z różnych jednostek. Zauważyli siedzącego na ławce mężczyznę z tatuażami na twarzy. Odpowiadał rysopisowi podejrzanego o oszustwo metodą na wnuczka. Część policjantów odcięła drogę ewentualnej ucieczki mężczyźnie, a dwaj podjechali do niego samochodem. Po wyjściu z pojazdu pierwszy z policjantów podbiegł do niego z bronią. Gdy mężczyzna wykonał polecenie i położył się na ziemię, w trakcie zakładania kajdanek został przez policjanta uderzony ręką i kolanem. Doznał złamania kości nosa i rany prawego oczodołu. Dołu. Po tym, jak dobiegli do nich pozostali policjanci, mężczyzna został zabrany do radiowozu. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Biegły z zakresu technik i procedur stosowanych w czynnościach policyjnych wskazał, że środki przymusu były niewspółmierne w stosunku do zatrzymanego, nie stawiającego oporu i wykonującego polecenia. Policjant nie przyznał się do przekroczenia uprawnień, ale odmówił składania wyjaśnień. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto, PR.
7: Tymczasem jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w jednym z obiektów sanatoryjnych podawał się za masażystę. Oszust wykorzystał sytuację i dopuścił się wobec pacjentki innej czynności seksualnej. Namierzenie i zatrzymanie napastnika było możliwe dzięki wnikliwej analizie nagrań z kamer zabezpieczonych na terenie uzdrowiska. Mężczyzna usłyszał już oficjalne zarzuty, o czym informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
10: Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wykorzystał nieuwagę personelu i wszedł do pokoju, w którym przebywały dwie kuracjuszki. 56-latek przedstawił się kobietom jako masażysta i zaproponował im wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsca intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję. Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz jego zatrzymania. Mundurowi dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał, w tym nagrania z kamer monitoringu. Ich praca pozwoliła wytypować mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego czynu. Policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze. Tam usłyszał zarzut dotyczący innej czynności seksualnej. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez funkcjonariuszy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za czyn, o który 56-latek jest podejrzany, może grozić mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Słynne Wysokogórskie Obserwatorium na Śnieżce doczeka się gruntownej odnowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wybrał wykonawcę tego trudnego zadania. Charakterystyczne kosmiczne spotki stojące na najwyższym szczycie Karkonoszy przejdą gruntowną modernizację. Zwycięska firma wyceniła realizację tej skomplikowanej logistycznie inwestycji na blisko 24,5 miliona złotych. Szczegóły techniczne przybliży Jacek Rogulski.
2: Słynne trzy spotki połączone ze sobą od ponad pół wieku są jednym z symboli Śnieżki. Kompleks zaprojektowany przez Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka został oddany do użytku w 1974 roku, jednak od lat wymagał gruntownego remontu. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę całego obiektu. Zaplanowano m.in. wzmocnienie konstrukcji, wymianę pokryć dachowych oraz modernizację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. Kompleks zostanie także dostosowany do aktualnych wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowym wyzwaniem będą ekstremalne warunki pogodowe panujące na najwyższym szczycie Karkonoszy oraz to, że obserwatorium znajduje się w rejestrze zabytków, co oznacza konieczność prowadzenia prac z uwzględnieniem wymagań konserwatora. Po zakończeniu prac, które mają potrwać 60 miesięcy, spotki nie będą tylko wyłącznie miejscem pracy meteorologów, ale ponownie staną się punktem dostępnym dla turystów odwiedzających najwyższy szczyt Karkonoszy. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A dzisiaj jeszcze po 20.00 podsumowanie wydarzeń regionu. Zostawiam Was sam na sam z muzą do 17.00, do startu Hit Planety. Best of Muzycznego Radia. Będzie też Jolene. Nie żyje Dolly Parton. Pamiętamy. No i gramy muzykę. Jolene, wielki przebój pani Dolly Parton. Doczekał się wielu, wielu przeróbek wersji. Tym razem zagramy to wykonanie od Alpha Jack. To już niedługo. Na koniec jeszcze pozdrowienia dla wszystkich czworonogów i ich właścicieli, bo dzisiaj dzień psa. Właściciele psów ogólnie dzielą się na tych, którzy pozwalają pieskom spać razem z nimi, i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Trzymajcie się, do usłyszenia.
11: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global masz szansę na udział w targach Cosmoproof, World Wilds of Bologna. Szczegóły na www.innowacje.dolnyśląsk.pl. Misja już w marcu. Śpiesz się, liczba miejsc ograniczona. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego.
0: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze.

0: Reklama.
1: Gotowi na najlepsze pożegnanie wakacji? Bo ja tak! Już 29 sierpnia, w sobotę w przystanku Karkonosze, robimy wielkie pożegnanie wakacji i powitanie szkoły. Będą dmuchańce, wata cukrowa, konkursy, żywe maskotki, prezenty za zakupy i rabaty w sklepach. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Na finał wskakujemy w sam środek, piana party. Sobota 29 sierpnia. Przystanek Karkonosze, Karpaska 33 w Miłkowie. Wpadajcie! Będzie się działo.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21.30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17 koncert zespołu Farba.
4: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła wysoki zysk netto na poziomie blisko 5,6 miliarda złotych. Dobre wyniki sprzyjają realizacji ambitnej strategii 2055+. Potwierdza to mnogość projektów rozwojowych i realizacji, odbudowy nowych szybów, prac eksploracyjnych i modernizacji hut przez plany związane z odnawialnymi źródłami energii, aż po inwestycje w zagraniczne aktywa i potencjalne projekty aktywizacyjne na świecie.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
8: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
7: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
9: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
7: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
0: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
7: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 17:00
5: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
5: Hit Planeta. Startuje na dobre.
10: Witamy i zapraszamy, bo po godzinie 17 startujemy na dobre i polecamy się, obiecujemy, przez najbliższe 3 godziny w towarzystwie fantastycznej muzy. Już teraz ruszamy, już teraz na nasz pokład Was zapraszamy. Sebastian Wysoczański, startujemy.
5: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
10: Dwie propozycje na dobry początek. James Blunt, Taste Like Summer oraz Fastboy Music Sounds.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: A my pędzimy i przypominamy wam, jak wyglądało nasze wczorajsze podium na Hit Planecie. Criss Cross, Amsterdam i My Oh My to nagranie, które zatrzymało się wczoraj na miejscu trzecim. Natomiast na miejscu drugim, przed godziną 20, pojawił się nie kto inny jak Oskar Cyms z piosenką, która nazywa się Bez końca.

0: na samym szczycie. Merk & Cremon z utworem, który podbija teraz falę muzycznego radia ostatnio. Partenope.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
6: Hi guys, good morning. I'm Benny Benassi.
7: Hello Leute, what's up guys? This is Don Diablo.
8: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
9: Hello everybody, CJ Stone here.
10: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: I zaczynamy na miejscu 40. Alan Walker tutaj z utworem Pain.

0: Drunk Enough w muzycznym radiu, tak gramy i tak polecamy wam środowe zestawienie na Hit Planecie Bia. Miller prosto z miejsca 38, będziemy wyżej tutaj, za chwilę nagranie, które nazywa się We Are Free, za chwilę także DJ Sally B z utworem Lonely Girl, zostańcie z nami, wracamy dosłownie za moment.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
3: Hi guys, it's Rihanna.
4: Hey everyone, this is Mons Samulov.
5: Hello Poland, it's Katy Perry here.
6: Hi guys, my name is Sam Walker.
7: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Hit Planeta.
1: Lista twoich najnowszych hitów.

0: Tak gramy w muzycznym radiu We Are Free. Kolejna nowość, która zajmuje dzisiaj pozycję 37, a piętro wyżej. Nie czekamy, od razu serwujemy wam nówkę sztukę. Posłuchajcie naszej pierwszej dzisiejszej premiery.
1: Na wakacjach.
0: Oto CKOS z utworem Wild Celebration.
2: Wild Celebration today.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: Reklama. Free time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści free time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Burmistrz miasta Jawora Emilian Bera zaprasza na Święto Chleba i Piernika 2026. Już w najbliższy piątek o godzinie 18:00 największa parada w rynku z mieszkańcami miasta oraz inauguracja wydarzenia. Strefa koncertowa rusza o 20:00. Na scenie Kuba i Kuba, a o 21:30 gwiazda wieczoru Grubson z zespołem. W sobotę o 17:00 bicie rekordu na najdłuższy piernik w Polsce. W ten dzień chcemy zostać numerem jeden w kraju. W sobotę zapraszamy na wybory Miss, koncert Kordian oraz na gwiazdę wieczoru Marylę Rodowicz. W niedzielę od rana animacje cukiernicze, konkursy, spektakle dla dzieci, a o 17:00 koncert zespołu Farba.
6: Zapraszam na Święto Chleba i Piernika. Emilian Bera.
7: Po reklamie.
8: Hi, we are Bleng and Jones.
9: Hello, here, Jane.
10: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
11: How are you? I'm Nelly Furtado.
12: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benascoli, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: You Many Jump Onto My Wave w pierwszej części naszego środowego hit planetarnego spotkania. Wild At Heart i Sell Me G za chwilę to są nagrania, które będziemy grać dosłownie za moment. Bądźcie z nami, tu Muzyczne Radio popołudniową porą. Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.

Why Not Here Hard w Muzycznym Radiu. My jesteśmy cały czas w pierwszej części naszego notowania. To oznacza, że zbliżając się do wiadomości z kraju i ze świata, już teraz zapraszamy Was na kolejną część. Obiecujemy premiery, obiecujemy propozycje, no i oczywiście całą masę nowości, które znajdziecie jako pierwsi właśnie u nas. Do 18 jeszcze Message to the World. Posłuchajcie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze tego utworu nie słyszał, warto, naprawdę warto dać głośniej.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Ruch w sklepach. Polskie rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu? Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
4: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
6: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
4: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczyk.
7: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
8: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
7: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
9: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
7: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
4: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: No to sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich, ale nie tylko dolnośląskich trasach. Najważniejsze utrudnienia w tej chwili jest na autostradzie A4 między Kostomotami a Kątami Wrocławskimi. Tam doszło do zdarzenia pojazdów. Zablokowany został jeden pas. To było zaraz po godzinie 16. Są możliwe oczywiście jeszcze utrudnienia. Widzimy, że one są. GDD KIA przewiduje zakończenie utrudnień około 18.30, czyli w zasadzie lada moment. Ale wiadomo, że trzeba doliczyć jeszcze czas na rozładowanie tych utrudnień. Na S8 między Szczodrowem a Sycowem Zachód awaria pojazdu blokuje prawy pas w kierunku Warszawy. Tam ruch odbywa się lewym pasem. Przy Bielanach Wrocławskich rozpoczęły się natomiast zaplanowane prace związane z malowaniem oznakowania z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Tam musimy się zmierzyć. Na DK8 między Lewinem Kłodzkim a Dusznikami Zdrojem nadal trwają roboty i obowiązuje 40. Na S5 i S3 brak obecnie jakichkolwiek utrudnień, zatem tam trochę spokoju i więcej oddechu.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
10: A po 18:00...
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Parow Stellar w propozycjach do naszej listy The Man Without Reflection.

0: Reklama. Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hi, we are Icona Pop.
4: What's up, guys? This is Sergio Gervais.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Liquid 5 z utworem All the Lies I Said. Tak, gramy w drugiej części dzisiejszego spotkania. No i panie i panowie, na horyzoncie pojawia się naprawdę niesamowite nagranie. Prosto z miejsca 23. Benny Blanco i Tell Video.

Benny Blanco i Teol Vido Lala w drugiej części dzisiejszego spotkania Katsey Animal. Teraz posłuchajcie, za moment wracamy do Was z premierą.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Hit Planeta. Najnowsza

prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap główne.

0: To druga część dzisiejszego spotkania. To Muzyczne Radio i środowa hit Planeta.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.
0: W towarzystwie tej oto piosenki Chris Van D, After the Silence.

0: To nagranie znamy doskonale, ale w tej wersji dopiero powoli się z tą produkcją poznajemy, tak myślę. Prosto z miejsca 15 dzisiaj Brave, w drugiej części naszego hit planetarnego spotkania i utwór zatytułowany Lucky.
1: Lista twoich najnowszych hitów.
0: Piętro wyżej Kygo i Take Me Back.

Ależ ta nowa piosenka od Kygo brzmi niesamowicie. Take Me Back. Jesteśmy oczywiście cały czas w tej drugiej części hit planetarnego spotkania. Do godziny 19 jeszcze po polsku zagramy pozycję 13, idąc za ciosem z Kubas z utworem Życie jest piękne. Posłuchajcie koniecznie tak do 19.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
3: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
2: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
2: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
5: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
2: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Kolejne informacje już teraz. Na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonej nowej blokady po poważnym wypadku. Najważniejsze aktywne utrudnienie jest na 4 przy węźle Bielany Wrocław w kierunku Katowic. Od 18.30 mniej więcej prowadzone jest tam malowanie oznakowania. Zajęty jest prawy pas i obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. DK8 między Lewinem Kłodzkim a Dusznikami z Drojem tam trwają roboty i obowiązuje 40. Ruch wahadłowy obowiązuje także na DK35 w rejonie Gniechowic, Małuszowa i Bielan Wrocławskich. S5, S3, S8 i autostradowa obwodnica Wrocławia na ten moment bez utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: McCoy w muzycznym radiu, propozycja do naszej listy. McCoy, Dopamin, wcześniej Robin Schulz i Watermark z nagraniem Ticket Slow Bullet. To są melodie, które otwierają trzecią część naszego dzisiejszego spotkania. Wracamy dosłownie za moment.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

Follow to kolejne melodie, które już pojawiają się w trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Miejsce 10, tak gramy na planecie pełnej hitów, tak gramy w muzycznym radiu i właśnie w tym klimacie i w takim rytmie otwieramy pierwszą dychę naszego środowego spotkania. Zatem bądźcie z nami teraz premierowo, teraz nówka sztuka, absolutna nowość. Jack Style z nagraniem What Are We Gonna Do?

DJ Remo i kolejna nówka, którą wam na pewno polecać będziemy w nadchodzących dniach i tygodniach. To DJ Remo, to Shiver, a my w trzeciej części mamy dla was jeszcze jedną propozycję. Ellie Goulding, posłuchajcie Four Seasons.

Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza i Willie Williams nagranie Mayo Mai prosto z miejsca czwartego, a to oznacza, że podium. Środowe podium przed nami. Oscar Sims bez końca, DJ Goya, Jason Derulo i Mi Chico. Miejsce drugie, a sam szczyt naszego dzisiejszego spotkania to projekt Merk & Cremon z utworem Partenope. Za dziś piękne dzięki, Sebastian Wysoczański. Fajnego popołudnia, wieczoru już w zasadzie. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Tragedia po powodzi w Nepalu. Wśród ofiar nie ma na razie Polaków. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Kolejna polska tenisistka odpadła w kwalifikacjach US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć w Nepalu, gdzie dziś w wyniku powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 95 osób. Powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Nepalska Izba Turystyki informuje o blisko 400 zaginionych turystach, w tym blisko 300 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast mają podjąć działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Na wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii zgodził się rząd Słowacji. Wezmą oni udział w operacji NATO Wschodnia Straż, chroniącej przestrzeń powietrzną państw sojuszu po incydentach jej naruszania przez Rosję. Misja Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i nie ma wyznaczonej daty zakończenia. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
3: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji, Facebook i Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
2: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku czy z musicalu Rocky Horror Picture Show, znany z ról charakterystycznych, barwnych i szalonych czarnych charakterów. Menadżerka aktora urodzonego w Wielkiej Brytanii nie podała przyczyny śmierci. Aktor 14 lat temu doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
4: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
2: Mówi Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Tenisistka reprezentująca Polskę przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans. Już w pierwszej rundzie eliminacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze pozostała Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Basols rozegra jeszcze dziś. Główna drabinka gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo do startu bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwelińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Jako małe dziecko Janek zachowywał się prawidłowo. Gdy osiągnął 9. miesiąc życia, przestał gaworzyć, unikał wzroku, odpychał od siebie znane mu osoby. Po wykonanych badaniach diagnoza brzmiała autyzm. Janek coraz bardziej tracił kontakt z otoczeniem, przestał mówić, wymagał całodobowej opieki. Obecnie powoli, dzięki terapii, zaczyna otwierać się na innych, uśmiechać się, wyciszać. Rodzice będą wdzięczni za każdy gest pomocy w dalszych, koniecznych staraniach o sprawność dziecka. Serdecznie proszą o wpłaty. Oto adres. siepomaga.pl Jan Kasprzak. siepomaga.pl Jan Kasprzak.
6: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.

0: Sarzy z tej, to idealny początek wieczoru z muzycznym radiem, nie uważacie? 9 minut po 20, Maciej Wolf, witam, kłaniamy się pięknie i zapraszamy, zanim muzyka, zanim emocje, zanim wspomnienia, zanim nowości, zanim festiwal wakacyjnych hitów, polecamy się w ramach Dżem, Mydło, Powidło.
1: Autopromocja.
2: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, Mydło i Powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Macie coś do sprzedania, do zamiany, do oddania? Dzwońcie. Muzyczne radio wita. Dobry wieczór, słuchamy, proszę bardzo.
3: Halo. Dobry wieczór, dzwonię z Lubania. Mam do sprzedaży Nissan Qashqai rocznik 2010. W oszczędnym dieselku 1.5, bogate wyposażenie, cena 21,5, resztę informacji pod numerem 605,
0: tak?
3: 486, mhm. 234. Dziękuję, miłego wieczoru.
0: Ja też dziękuję.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, witam, dobry wieczór, halo.
4: Witam, Jacek, ponawiam ogłoszenie.
0: Proszę, Myciu.
4: Ostrówek, sprzęgło do roboty, stan jego fajny. Działka ładna, w lesie rzeczka płynie, dostęp oczywiście do ulicy, miejsce bardzo dobre. Dwupokojowe mieszkanie, wjazd do Karpacza do wynajęcia i mam dwa mieszkania do sprzedaży tanio w Mysłakowicach, kawalerka i drugie takie większe mieszkanie. Telefon 603,
0: tak.
4: 622. 848, jak zawsze.
0: Zdrowia, szczęścia, pomyślności, Mieciu, dziękujemy. Dobry wieczór, halo, słuchamy.
5: Dobry wieczór, Łukasz z Jeleniej Góry. Mhm. Mam do sprzedania Renault Megane 2 kombi z 2004 roku. 1.6 benzynka, 113 koni. Dużo wymienionych części, auto doinwestowane. Tak, więcej informacji pod numerem telefonu 795.
0: Tak.
5: 616. Mhm. 634. Pozdrawiam.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Tu Dżemik, tu muzyczne radio. Dobry wieczór, witamy, proszę bardzo. Halo.
6: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
6: Mam do sprzedania samochód Sanyo Musso, silnik 2.9, przegląd jest ważny do marca, w dobrym stanie. Oczekuję na jakiegoś konkretnego kupca. Mój telefon to jest 607, mhm. 218,
0: tak?
6: 690.
0: Dobra, dziękuję, pozdrowienia.
2: Dżem, Mydło i Powidło w muzycznym radiu.
0: Uwaga, uwaga, do sprzedania tanio. Skoda Octavia, trójeczka Greenline, kombi 2014, koloru białego, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia biegów szóstka. Stan bardzo dobry, autka 23 900, cena do negocjacji w Lubawce. Telefon 730 072 027. 730 072 027. 27. Witam i słucham. Dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, witam. Okolice Świeradowa. Słucham pracy jako pomocnik na budowie i nie tylko, pod numer telefonu 453 557 635 i oczywiście pozdrawiam Ciebie i muzyczne radio.
0: Dziękujemy. Uściski. Do sprzedania motor elektryczny Enduro Starwark EX60, motor zakupiony w maju tego roku, ma przejechane 1000 km, telefon 530-214-331, 530-214-331. Dobry wieczór, witam, halo.
8: Dobry wieczór, Stanisław. Mam do sprzedania Mauser na wodę 1000 litrów, nowy, nieużywany, i drugie ogłoszenie. Sprzedam wywrotkę Renault Masters, w pełni sprawna, zarejestrowana, ubezpieczona. Więc informacji pod numerem telefonu 604,
0: tak,
8: 430, mhm. 579.
0: Dobra.
8: Dziękuję.
0: Ja też dziękuję, dziękuję. Do następnego razu. Kłaniamy się.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Są mi

0: Wygląda na to, że będziemy mieli dla Was kolejne premiery od polskich artystów, a także powiemy co nieco o kolejnej nagrodzie dla duetu Kuba i Kuba, a także dla Ani Karwan. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po dobrze przyjętych singlach Dla Zasady, Szerokości oraz współpracy z Przoną przy utworze Daj Mi Znać, Nita, bo o niej mowa, prezentuje Tańczy Kochaj, kolejny singiel zapowiadający jej drugi album studyjny, inspirowany estetyką i brzmieniami lat 2000. Tańczy Kochaj to lekka, przewrotna opowieść o miłości, która wydarza się tu i teraz. Nita bawi się konwencją, łącząc bezpretensjonalność z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i dystansem. Chciałam, aby Tańczy Kochaj było utworem bezpretensjonalnym, pełnym luzu i autentyczności, mówi Nita. Miłość to nie zawsze podniosłe deklaracje, czasem to po prostu wspólny taniec, śmiech i brak potrzeby tłumaczenia czegokolwiek, komukolwiek, dodaje artystka. Tańczy Kochaj to kolejny element artystycznej metamorfozy Nity, która w tym roku konsekwentnie rozwija nowe brzmienie i estetykę. Jesienią ukaże się jej drugi album studyjny, a wraz z nim artystka ruszy w klubową trasę Nita 2000 Tour, obejmującą Kraków, Katowice, Warszawę, Poznań i Wrocław. Pozostajemy przy polskich nowościach wydawniczych. Nie chcę tańczyć to drugi singiel zapowiadający nowy rozdział w muzycznej karierze Kazadi i następca utworu Na wietrze, którym artystka wróciła po ponad 3 latach wydawniczej przerwy. Nowa piosenka to nowoczesny pop z wyrazistym rockowym riffem gitarowym, charakterystyczną linią basu i chwytliwym emocjonalnym refrenem, tworząc klimat nawiązujący do największych światowych produkcji popowych. Produkcja Hotel Torino łączy nostalgię lat 90. z nowoczesnym popowym brzmieniem, zestawiając elektronikę z żywymi instrumentami. Tekst powstał ze spotkania dwóch wrażliwości, szczerego osobistego stylu pisania Patrycji Kazadi i emocjonalnej lekkości Carly Fernandez. Efektem jest historia o wyjściu z toksycznej relacji i momencie, w którym nabieramy odwagi, by wybrać siebie. Nie chcę tańczyć, pokazuje Patrycję Kazadi w najbardziej autentycznej odsłonie jako dojrzałą artystkę stawiającą na mocne emocje, świetną melodię i nowoczesne, przebojowe brzmienie. Music News. Na koniec przenosimy się do Sopotu. Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego Top of the Top Sopot Festival było tradycyjnie wręczenie bursztynowego słowika. W tym roku organizatorzy wrócili po 18 latach do formuły, w której o końcowym wyniku decydowały wspólnie profesjonalne jury i publiczność. Głosy były liczone w proporcji 50-50. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył duet Kuba i Kuba. To właśnie oni odebrali prestiżową statuetkę podczas tegorocznej edycji festiwalu w Oparze Leśnej. Choć ostateczny wynik należał do duetu Kuba i Kuba, sam werdykt jurorów wyglądał inaczej. Najwyżej oceniona została przez jury Ania Karwan. W składzie jurorskim znaleźli się Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik oraz Luke. Ich głosy stanowiły połowę końcowego wyniku. Druga połowa zależała od publiczności, co ostatecznie przechyliło szale zwycięstwa na stronę duetu Kuba i Kuba. I jeszcze sprawdzamy kolejne premiery, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Alpha Jack, Walking on a Dream, Bruno Martini, Chasing i Divac z nagraniem Slow Down. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
2: A chwilkę temu mówiliśmy o Kuba i Kuba, no to stygnie lato, bardzo proszę. No i warto powiedzieć, że w najbliższy piątek artyści wystąpią w Jaworze, Święto Chleba i Piernika, jako pierwsi, a później Grupson. Piątek zaprasza.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. Fałszywy masażysta z sanatorium w rękach policji.
3: O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję.
2: Akt oskarżenia dla wrocławskiego funkcjonariusza.
4: Przekroczył uprawnienia w czasie zatrzymywania podejrzanego.
2: Sprawdzimy też szczegóły wartej 24,5 miliona złotych inwestycji w Karkonoszach.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Przed sądem odpowie funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który podczas zatrzymania podejrzanego miał mu złamać nos i podbić oko. Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie skierowała do Sądu Rejonowego w Kłodzku akt oskarżenia w tej sprawie.
4: Prokuratura rejonowa w Dzierżoniowie uznała, że policjant z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu przekroczył uprawnienia w czasie zatrzymywania podejrzanego. Skierowała do sądu w Kłodzku akt oskarżenia w tej sprawie, bo właśnie w Kłodzku w lipcu ubiegłego roku doszło do tego zdarzenia. Policjant zatrzymywał podejrzanego o wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo, podczas którego sprawcy wykorzystują ufność i bezbronność starszych ludzi, których tak naprawdę powinno się chronić. W akcji brało udział 8 policjantów z różnych jednostek. Zauważyli siedzącego na ławce mężczyznę z tatuażami na twarzy. Odpowiadał rysopisowi podejrzanego o oszustwo metodą na wnuczka. Część policjantów odcięła drogę ewentualnej ucieczki mężczyźnie, a dwaj podjechali do niego samochodem. Po wyjściu z pojazdu pierwszy z policjantów podbiegł do niego z bronią. Gdy mężczyzna wykonał polecenie i położył się na ziemię, w trakcie zakładania kajdanek został przez policjanta uderzony ręką i kolanem. Doznał złamania kości nosa i rany prawego oczodołu. Po tym, jak dobiegli do nich pozostali policjanci, mężczyzna został zabrany do radiowozu. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Biegły z zakresu technik i procedur stosowanych w czynnościach policyjnych wskazał, że środki przymusu były niewspółmierne w stosunku do zatrzymanego, nie stawiającego oporu i wykonującego polecenia. Policjant nie przyznał się do przekroczenia uprawnień, ale odmówił składania wyjaśnień. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto, PL.
2: Tymczasem jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w jednym z obiektów sanatoryjnych podawał się za masażystę. Oszust wykorzystał sytuację i dopuścił się wobec pacjentki innej czynności seksualnej. Namierzenie i zatrzymanie napastnika było możliwe dzięki wnikliwej analizie nagrań z kamer zabezpieczonych na terenie uzdrowiska. Mężczyzna usłyszał już oficjalne zarzuty, o czym informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
3: Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wykorzystał nieuwagę personelu i wszedł do pokoju, w którym przebywały dwie kuracjuszki. 56-latek przedstawił się kobietom jako masażysta i zaproponował im wykonanie masażu. Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję. Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz jego zatrzymania. Mundurowi dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał, w tym nagrania z kamer monitoringu. Ich praca pozwoliła wytypować mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego czynu. Policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze. Tam usłyszał zarzut dotyczący innej czynności seksualnej. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez funkcjonariuszy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za czyn, o który 56-latek jest podejrzany, może grozić mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Słynne Wysokogórskie Obserwatorium na Śnieżce doczeka się gruntownej odnowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wybrał wykonawcę tego trudnego zadania. Charakterystyczne kosmiczne spotki stojące na najwyższym szczycie Karkonoszy przejdą gruntowną modernizację. Zwycięska firma wyceniła realizację tej skomplikowanej logistycznie inwestycji na blisko 24,5 miliona złotych. Szczegóły techniczne przybliży Jacek Rogulski.
5: Słynne trzy spotki połączone ze sobą od ponad pół wieku są jednym z symboli Śnieżki. Kompleks zaprojektowany przez Witolda Lipińskiego i Waldemara Wawrzyniaka został oddany do użytku w 1974 roku, jednak od lat wymagał gruntownego remontu. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę całego obiektu. Zaplanowano m.in. wzmocnienie konstrukcji, wymianę pokryć dachowych oraz modernizację instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych. Kompleks zostanie także dostosowany do aktualnych wymagań wymagań przeciwpożarowych. Dodatkowym wyzwaniem będą ekstremalne warunki pogodowe panujące na najwyższym szczycie Karkonoszy oraz to, że obserwatorium znajduje się w rejestrze zabytków, co oznacza konieczność prowadzenia prac z uwzględnieniem wymagań konserwatora. Po zakończeniu prac, które mają potrwać 60 miesięcy, spotki nie będą tylko wyłącznie miejscem pracy meteorologów, ale ponownie staną się punktem dostępnym dla turystów odwiedzających najwyższy szczyt Karkonoszy. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: słyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No i proszę, wakacje powolutku schodzą z parkietu, ale my absolutnie nie zamierzamy zwalniać. Przed nami jeden z ostatnich wakacyjnych wieczorów w wakacyjnym festiwalu. Dobrych klimatów, tych hitów i właśnie dlatego dzisiaj gramy tak, jakby lato miało, moi drodzy, istnieć do końca tego roku. Adam Beyer, pierwszy strzał.

0: Bier przyzwyczaił nas do takiego grania trochę niszowego, a tutaj proszę, piękny numer, Let Loose, DJ Jockey, a tam byłem, dobry początek festiwalu wakacyjnych hitów. Wiem, że uwielbiacie utwory, które możecie sobie zanudzić w tle i taki numer już idzie w waszą stronę.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: I want your soul. Krzyknijcie sobie razem z nami. Armand Van Helden.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: A moi drodzy, jeżeli nie wrzuciliście dzisiaj trybu weekendowego, ja rozumiem, jeszcze daleko, to teraz jest taki moment, najbliższe godzinki. Zróbcie to. Wygodnie można usiąść. Nie wiem. Na balkonie. Gdzie chcecie. Winter Raptors Radio.

0: programu DMC.
1: Ostatnie rozdziały wakacyjnych hitów, moi drodzy, festiwal wakacyjnych hitów, to może są takie utwory, które możemy postawić 100%. Zawsze, kiedy gramy Benego, to czy to jest parkiet, czy to jest radio, czy to jest prywatka, czy wesele, czy impreza plenerowa, ten numer zawsze działa.

0: dwie prawdziwe rakiety programu DMC Armin i Sasha Everlasting, Venture Rising Star. Teraz jest Calperedonto i Echo Sax Final. Głosowanie na muzyczne radio.pl.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Muzyka. Minęła godzina. Wiadomości.
1: Wciąż nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Nepalu. Do działania wrócił skansen w Sanoku po tragicznym pożarze. Polski piłkarz Krystian Bielik zmienił klub, ale pozostaje w Anglii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała na drodze. To krajobraz w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Rośnie tragiczny bilans ofiar i strat. Nie żyje co najmniej 100 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców. To m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu. Obecnie ratownicy pracują na gruzowiskach wraz z psami tropiącymi. Na teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Po pożarze skansenu w Sanoku, który całkowicie strawił XVII-wieczny kościół, muzeum wraca do względnej normalności, a dyrekcja placówki już planuje, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni. Więcej o szczegółach Marcin Starzec.
2: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
3: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
2: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
3: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
2: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska.
1: Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku spłonął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
4: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bowiem bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków, ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Krystian Bielik, 28-letni polski piłkarz, przeszedł do klubu Cardiff City FC z West Bromwich Albion. Tym samym pozostał w Championship, czyli na drugim poziomie gry w Anglii. Polak podpisał kontrakt na 3 sezony, kwoty transferu nie ujawniono. Defensywny pomocnik, a również środkowy obrońca w swojej karierze wystąpił 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na Mundialu 2022 roku w Katarze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Weer bij mijn emoties op Zwenia. Festival Ogito van Letakje, I Need You. Mooi dat ze Turn On Me in El Cito. In El Cito, bo prostu rozpręża całkowicie. 7 po 21. Witam w objęciach festiwalu. Jeszcze wakacyjnego, klimatycznego, w ciemnościach, w czeluściach. Z najlepszymi dźwiękami. Jedna z gwiazd, Funk Beats Festival. W ostatni weekend, Marlo i Tytani.

0: wieczór z muzycznym radiem z Zielonej Góry.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: I wieczór wspomnień. Bardzo dobry remix. Beat Freaks, Somebody's Watching Me.

dobry chaosio. Chyba Geist, a teraz no, ostatnie tygodnie to pod znakiem tego numeru. Jak najbardziej. Zobacz, zaraz mam palo. Diana, Yolanda, be cool.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Rośnie liczba zabitych w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Ulica Złota w Warszawie znów zamknięta po remoncie, bo zadeptali ją turyści mieszkańcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach Polski, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Trening reagowania w sytuacji zagrożenia. Każdy Polak może już go przejść w najbliższy weekend. W sobotę na szkoleniach eksperci przypomną, co robić w sytuacji zagrożenia. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
3: Ewakuacja w myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi, natomiast nie. No, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
2: Krajowy trening reagowania odbędzie się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Na malarię zmarło dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem. Czterech jest wciąż zakażonych, poinformował operator niemieckiego portu lotniczego. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem w połowie lipca. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku, również we Frankfurcie nad Menem. By uchronić pozostałe osoby przed zakażeniem, na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary. Władze Frankfurtu nad Menem uspokajają, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego zagrożenia. Miała być zjawiskowa i przyciągać turystów i mieszkańców, ale ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik, a jedną z fontan wyłączyć z użytkowania. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
4: Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
5: Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
4: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
5: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
4: Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć, gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka.
6: Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
7: Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
8: Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
4: Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku.
2: Urzędnicy przyznają, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
9: Strefa 79.

Tu strefowy vibe, tu muzyczne radio, tu muzyka 24 minuty po 22. No to teraz przechodzimy na bardziej znane i lubiane, wspominane hity. Don't be a hero, CC Catch i playlista od was, jak zawsze, mile widziana.

Absolutny fenomen i głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Trochę soulu, trochę popu, ogrom emocji i ten klimat. Whitney, najlepszy głos, powiem wam, damski głos, jaki kiedykolwiek słyszałem. Whitney Houston, największe przeboje, mega hit mix, 5 minut, teraz no wjeżdża Cosmic Girl. Co to jest, zastanawiacie się? Powiem krótko, Modern Talking dla Piotra, który uwielbia Thomasa Andersa. Nie wiem, chyba modli się do niego, statuetkę ma

Muzyka z czasów, kiedy nie było kombinowania. Była gitara, był rytm, był ogień i było to, co trzeba. Brzmienie. AC/DC, na teraz też nasi ulubieńcy wieczorową porą.

0: telefon 79.
1: Lata 90. PM Samson, Double K, We Love to Love. Często grana właśnie w 14 lat. Dzisiaj wspominamy w czasie marzeń. Hey, listen.

utwór z dalekiej przeszłości, no to jeszcze sięgnijmy po jeden, który no, powoduje ciarki u niektórych. Lata 70. Słynny Bino, słynne Mama Leona.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Vamos! Todos a cantar!